0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Powinszuj mi, panie Suzan, przywitał go Geist. Sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się, zrobiłem niezły interes. 150 tysięcy franków gotówką z góry i 25 centimów od każdego sprzedanego kilograma.
2: No, w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje metale, rzekł uśmiechając się Wokulski.
1: Geist spojrzał na niego z pobłażliwą wzgardą. Warunki te, odparł, o tyle zmieniły moje położenie, że na parę lat nie potrzebuję się troszczyć o majątnego wspólnika. Lecz co do metalów, właśnie w tej chwili pracuję nad nimi.
2: Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego. Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał, kuł, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin, w rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Wyczerpany upadł na fotelu. Geist pochował swoje okazy, zamknął szafę i śmiejąc się zapytał: no i cóż, fakt czy złudzenie?
1: Nic nie rozumiem, szepnął Wokulski ściskając rękoma skronie. Głowa mi pęka. Metal trzy razy lżejszy od wody? Niepojęta rzecz. Albo metal o jakie 10% lżejszy od powietrza, co? Śmiał się Geist. Ciężar gatunkowy obalony, prawa natury podkopane, co? Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znamy, nawet przy moich metalach, pozostaną nietknięte. Rozszerzą się tylko nasze pojęcia o własnościach ciał i ich budowie wewnętrznej. No i rozszerzą się granice ludzkiej techniki.
2: Kiedy widzę okazy, wierzę, odparł Wokulski. Kiedy pana słucham, rozumiem. Ale gdy wyjdę stąd... Rozłożył ręce w sposób desperacki.
1: Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu barwą przypominający mosiądz, podał Wokulskiemu, mówiąc: weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około 5 razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. A teraz idź już, panie Suzan, odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą.
2: Przyjdę tu, szepnął Wokulski.
1: O nie, nie zaraz, odparł Geist. Jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem, a że i ja mam na parę lat pieniądze, więc nie nalegam. Przyjdziesz tu, kiedy ci już nic nie zostanie z dawnych złudzeń.
2: Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jako szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go, więc poszedł do siebie. Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Wtem zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokulskiemu duży list.
3: A, od prezesowej. Co, może donosi mi o ślubie panny Izabeli?

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie,

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Wokulski rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić śpieszniej. Wszystko jedno, mruknął i zaczął. Mój kochany panie Stanisławie, dobrze widać, bawisz się, podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień. I ja także chciałabym poradzić się ciebie o budowę cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka, usłyszawszy, że piszę do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski zerwał się od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwilę, przeczytał drugi raz list prezesowej. Oczy zaiskrzyły mu się, na twarzy wystąpiły wypieki. Zadzwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie sam wybiegł na korytarz, wołając: garçon, hej, garçon! Do usług. Rachunek. Jaki? Cały rachunek za ostatnie 5 dni. Cały, nie rozumiesz? Czy zaraz? Zdziwił się garçon. Natychmiast i powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast. Od dnia wyjazdu do Paryża obroty handlu Wokulskiego znowu wzrosły i wzrastały z tygodnia na tydzień. Ruch towarów był tak wielki, że pan Ignacy na własną odpowiedzialność wynajął nowy skład, zgodził 8 subiekta i 2 ekspedytorów. Kiedy Wokulski skończył przeglądać księgi, na usilną prośbę Rzeckiego wziął się do nich w parę godzin po powrocie z Bahnhofu, pan Ignacy otworzył kasę ogniotrwałą i z uroczystą miną wydobył stamtąd list Suzina. Cóż to za ceremoniał? Zapytał ze śmiechem Wokulski. Korespondencje od Suzina muszą być szczególnie pilnowane, odparł Rzecki z naciskiem. Wokulski wzruszył ramionami i przeczytał list. Suzin proponował mu na zimowe miesiące nowy interes prawie tej samej doniosłości, co paryski. Cóż ty na to? Zapytał pana Ignacego, objaśniwszy, o co chodzi. Mój Stachu, odparł subjekt, spuszczając oczy. Tak ci ufam, że gdybyś nawet spalił miasto, jeszcze byłbym pewny, że zrobiłeś to w szlachetnym celu. Jesteś nieuleczony marzyciel, mój stary. Westchnął Wokulski i przerwał rozmowę. Nie miał wątpliwości, że Ignacy znowu posądza go o jakieś polityczne knowania. Wstąpiwszy do swego mieszkania, Wokulski znalazł całą pakę biletów wizytowych i listów. Muszą zdrowe plotki krążyć o mnie, pomyślał, patrząc na stertę papierów. Na ulicy także, o ile miał czas zwracać uwagę, spostrzegł, że jest przedmiotem ogólnego zainteresowania. Mnóstwo osób kłaniało mu się, czasem zupełnie obcy wskazywali na niego, gdy przechodził. Byli jednakże i tacy, którzy z widoczną niechęcią odwracali od niego głowę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzimy Mazury Art Festival, zerknę do książki o historii muzyki, otworzymy też tydzień z nagrodami Nobla i sprawdzę, jaką muzykę filmową uwielbia Maria Dębska.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6:30 w RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Na groźne czasy.
3: Groźna literatura.
2: 5 tytułów, które straszą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzimy Mazury Art Festival, zerknę do książki o historii muzyki, otworzymy też tydzień z nagrodami Nobla i sprawdzę, jaką muzykę filmową uwielbia Maria Dębska.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Po reklamie.

0: Dzień zacząć w dobrym towarzystwie. To dopiero, prawda? Może być piękne na początek dnia właśnie. Akademia Policyjna, czyli dobre towarzystwo już częściowo. No i jeszcze Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A to oznacza, że zaczynamy śniadanie mistrzów w RMF Classic. Jest poniedziałek, piąty dzień października, 6:30. Zaczynamy od wieści z kraju i ze świata, czyli od faktów.
1: Co najmniej kilka godzin może potrwać jeszcze akcja strażaków w Słubicach w Lubuskiem. Wczoraj późnym wieczorem ogień pojawił się na terenie hali magazynowej na osiedlu przemysłowym. W środku przechowywany był sprzęt AGD. Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców województwa lubelskiego. Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert ogłoszony w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie i operowaniu w przestrzeni powietrznej polskiego lotnictwa. Ogłoszono go w 20 powiatach. Nul. Szczepana Twardocha, powieść o wojnie w Ukrainie, sięga po najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, przyznawaną po raz 30. literacką nagrodę Nike.
2: Bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
1: To przewodniczący jury Nagrody Witold Bereś. Napisałem powieść po to, żeby mówić prawdę, po to jest literatura, powiedział chwilę później ze sceny Szczepan Twardoch. My z autorem rozmawialiśmy, gdy książka pojawiła się na rynku. Wtedy autor wyjaśniał, czym dokładnie jest ukraiński nul.
3: Nul to jest bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii świata. Nul to jest pierwsza linia ukraińskich pozycji. Ta, za którą jest już tak zwana szara zona, czyli szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie. No i nul jest takim odnośnikiem topograficznym, kiedy się rozmawia o wojennej geografii. Można być na nulu, 3 kilometry od nula, za nulem, na minusie tak zwanym i tak dalej.
1: Mówił Szczepan Twardoch w radiu RMF24. O czym jeszcze dziś w porannych faktach RMF Classic? Prezydencka dogrywka w Krakowie. Zostało 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów. Będzie też temat cen paliw po ponownym uruchomieniu rządowego pakietu CPN.
0: Będziemy o tym mówić w faktach, będziemy wam o tym przypominać także w pasażu ekonomicznym. Jeżeli chodzi o ceny paliw, będziemy je oczywiście dla was sprawdzać, co może wydarzyć się w najbliższych dniach. I ten tydzień to także tydzień noblowski, ale o tym więcej za chwilę. Teraz zerkamy do pogody. Fakty wracają o 7:00. Rześkie, dzień dobry. Na termometrze teraz 7 stopni w Zakopanem, 9 we Wrocławiu, 10 w Warszawie, 11 w Trójmieście. Dzień dopiero się budzi, no i na południu i w centrum witać ma nas za kilka minut słońce. Dziś maksymalnie 22 stopnie, na południu tego słońca będzie naprawdę dużo. Cały czas jest sucho, dzisiaj kolejny dzień bez deszczu. Czas na śniadanie.

278 dzień roku, 5 października i poniedziałek. A gdyby tak już dziś zacząć odliczanie, nowe, do weekendu odliczanie, no to odliczajmy. 5 dni do weekendu zostało. No tak sobie pomyślałem, że hamak to jest dobry pomysł na jesień, dobry prezent, prawda, o poranku. Hamaki do zdobycia w naszej nowej zabawie porannej, prawda czy fałsz, szczegóły już za kilkanaście minut, a na rmfclassic.pl dużo nowości, między innymi nowy plebiscyt, top 100, jeżeli chodzi o najlepsze utwory muzyczne związane z muzyką filmową. No właśnie taki top 100 układamy, możecie głosować, to jedna z propozycji. Bardzo przyjemna propozycja, prawda? Hungry Eyes. Dla zgłodniałych, pięknych dźwięków. Takie rzeczy. Tylko u nas. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Tak, z tego wszystkiego sam sobie wspomniałem, że śniadania do pracy nie zabrałem. Hungry Eyes, Dirty Dancing, 6:37.
1: 7:03. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Po pierwsze, nie ma żartów, studencka brać od dzisiaj będzie się już serio zbierać, wybierać, zabierać za pierwsze wykłady, ćwiczenia, zajęcia. Rok akademicki rusza na dobre. Po drugie, od dziś zaczynamy noblowski tydzień w RMF Classic. Dzisiaj dowiemy się, kto zgarnie Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Jutro fizyka, potem chemia. Czwartek to co pszczółki lubią najbardziej. Literatura. W piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. Będziemy codziennie typować i sprawdzać, kto może dostać Nobla i kto Nobla dostał. W śniadaniu mistrzów trzymamy rękę na noblowskim pulsie. Szczegóły i goście po 9:00. No i po trzecie, w nowy tydzień wchodzimy z nowościami do pierwszej kawy. Za moment podam zagadkę. W zabawie prawda czy fałsz. A potem do drugiej kawy zupełnie nowa zabawa. Po 9:30 radio, muzyka, akcja. Tyle zdradzić mogę. W zabawie prawda czy fałsz za kilka minut do zgarnięcia hamak przepiękny z logo RMF Classic na opakowaniu. Żartów nie ma. No musicie po prostu tylko zgadnąć, czy opowiadam prawdziwą historię dotyczącą muzyki filmowej, czy po prostu zmyślam.
1: 7:03 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomponował muzykę do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: John Powell i temat z Rio. 11 minut brakuje do 7, czas na kolejną odsłonę, drugą naszej porannej zabawy, w której wasze zadanie jest proste. Musicie zgadnąć, czy blefuję, czy prawdę opowiadam, a opowiadam o historii muzyki filmowej.
1: Prawda czy fałsz? Wasze muzyczne śledztwo w RMF Classic.
2: Wyobraźcie sobie młodego, nieznanego jeszcze prawie nikomu muzyka. Ma zaledwie 19 lat i tworzy długą, instrumentalną kompozycję. Nie myśli o filmie, nie myśli o horrorze. Chce po prostu nagrać coś wyjątkowego, nietuzinkowego.
1: Akta sprawy 2084, łamane przez 6. Sekcja Z. Zastrzeżone.
2: Kilka miesięcy później znany reżyser słyszy fragment tej kompozycji. Krótki motyw, delikatny, hipnotyzujący. Postanawia wykorzystać go w swoim filmie. I wtedy dzieje się coś niezwykłego. Miliony ludzi na całym świecie zaczynają kojarzyć kompozycję nie z ambitnym albumem muzycznym, ale z jednym z najbardziej przerażających filmów w historii kina. I tak muzyka, która nie miała straszyć, staje się popkulturowym symbolem grozy. Jak myślicie, prawda to czy fałsz, że Michael Oldfield nie skomponował specjalnie muzyki na potrzeby horroru Egzorcysta Williama Friedkina? Ta koincydencja wspaniała to dzieło przypadku. Mówię prawdę czy blefuję? Redakcja @rmfclassic.pl. Pod tym mailem czekam na wyniki waszego śledztwa.
1: Czekamy na wynik twojego śledztwa. Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: Prawda czy fałsz? Prosta to czy trudna zagadka? Hamaki czekają, redakcja @rmfclassic.pl. Napiszcie, co myślicie, a u nas Egzorcysta.

0: Marszowym krokiem zmierzamy po raz kolejny do faktów. Wcześniej Akademia Policyjna, teraz Marsz Radeckiego. No pięknie, pięknie. Marlena Chudzio już w studio z nami faktów. Dzień dobry.
1: Ja też mam dobrą informację.
0: Jaką?
1: Już prawie miałam ogłaszać przegraną Igi Świątek w meczu w Pekinie, a tu przełamanie i zobaczymy, co jeszcze z tego będzie.
0: Szczegóły w faktach o 7:00.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Po reklamie.
3: Jest 7, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas o tej porze Marlena Chudzio.
4: Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Zaczynamy od Słubic w Lubuskiem. Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym. Na miejscu wciąż pracują strażacy i tak będzie jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Trwa przelewanie budynku wodą. Hala znajduje się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, a w środku nikogo nie było. Pożar został opanowany przed godziną 2 w nocy po prawie 5-godzinnej akcji.
6: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
5: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W szczytowym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. Teraz na miejscu pracuje jeszcze kilkadziesiąt osób.
4: Kilkaset osób protestowało w nocy przed kościołem w małopolskim Grojcu w powiecie oświęcimskim. Domagali się od przebywającego w budynku biskupa Romana Pindla, by przywrócił do pracy wieloletniego proboszcza tej parafii. Jak informuje nasz reporter Paweł Konieczny, musiała interweniować policja.
7: W którymś momencie protestujący zablokowali wyjścia z kościoła i plebanii w oczekiwaniu na wyjaśnienia ze strony ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
8: Nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił. Pokazał mi wyjść.
7: Usłyszałem od protestujących. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów, którzy około pierwszej umożliwili biskupowi i pracownikom kurii pod eskortą bezpieczne opuszczenie terenu parafii. W uzasadnieniu decyzji biskupa czytamy, że nastąpiło ono z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu.
4: W Świnoujściu za godzinę rozpocznie się akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej. O szczegółach utrudnień nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie, od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Łączna masa tych niewybuchów to 3,5 tony. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Plaże pozostaną otwarte dla spacerowiczów.
4: Emocjonujący mecz Igi Świątek w Pekinie z Doną Vekić. Pierwszy set przegrany przez Świątek 4-6. W drugim rywalka miała kilka szans, żeby zakończyć to spotkanie, ale Polka w pięknym stylu ją przełamała i teraz jest 6-6. W męskim turnieju przez ćwierćfinał przeszedł z powodzeniem Hubert Hurkacz. Pokonał Karena Khachanova 7-6-6-2.
10: Grałem bardzo solidnie, bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
4: Mówił nasz tenisista, który o 9:00 znów pojawi się na korcie i we wspomnianym półfinale zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem.
3: Kolejna potyczka z faktami o 7:30. Teraz zerkamy do pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: 3:00 i mamy tak, 8 stopni w Bydgoszczy, podobna temperatura w Zakopanem, 9 stopni w Zielonej Górze i w Poznaniu, 10 we Wrocławiu, Łodzi, w Warszawie też 9-10 stopni. Na południu bardzo ładnie, pogodnie, ze słońcem. Zaczynamy nowy dzień po prostu, pierwszy dzień tego tygodnia. Nad morzem trochę więcej chmur, ale w ciągu dnia sytuacja ma się poprawić.

0: Dziś po południu spoglądam na termometr od 18 do 22 stopni. To jest naprawdę niezły wynik. Ja przypomnę, że 5 dzień października mamy, czyli jesień zaczyna nam się naprawdę już na dobre rozkręcać. Poniedziałek będzie też kolejnym dniem bez deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Na śniadanie mistrzów zapraszam do stołu do 9.30 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
2: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: Igor i Faustyna mają imieniny. Wszystkiego dobrego. A urodziny dzisiaj świętuje, sprawdzam, Kate Winslet na przykład. Taka gwiazda, którą znacie między innymi z filmu Titanic. A także Jesse Eisenberg, znany z roli Marka Zuckerberga w filmie Social Network. Oraz Brian Johnson, charyzmatyczny wokalista zespołu AC/DC. Co w poranku? Mazury Art Festival odwiedzimy. Maria Dębska zdradzi nam, czego słucha. Jaka ścieżka filmowa, muzyczna jej w uchu gra. No i będzie także siatka Liga na naszym podwórku polskim.
2: Śniadanie mistrzów. Super przygoda.
0: Czy ja powiedziałem w RMF Classic, że Brian Johnson, charyzmatyczny wokalista legendarnego AC/DC, ma urodziny? No to gramy. Thunderstruck. Ten utwór pojawił się w drugiej części Deadpoola i pojawia się u nas. 3 minuty 30 prawdziwego rock'n'rolla. 5 po 7, Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.

0: Pięknie się zrobiło, prawda? Tango wybrzmiało w Śniadaniu Mistrzów. Czas na historyczną opowieść Macieja.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 5 października 1910 roku wyszły na światło dzienne najgorsze występki Damasego Macocha. To postać głośna wówczas do granic możliwości. Budziła oburzenie i odrazy wśród Polaków we wszystkich trzech zaborach. I nie tylko wśród Polaków. To były czasy, w których jasnogórski zakon Paulinów był poddany rosyjskim jeszcze popowstaniowym szykanom. Każdy kandydat do zakonu musiał mieć zgodę rosyjskiego gubernatora, przejść policyjne sprawdzenia i uzyskać zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dzisiaj budzi to podejrzenia i spekulacje, czy Dionizy Macoch od początku nie był rzezimieszkiem i agentem policyjnym nasłanym do zakonu Paulinów po to, aby bez zmrużenia oka mógł z jednej strony udawać zakonnika, bo formalnie nim został, a z drugiej prowadzić równoległe życie kombinatora, złodzieja i bandyty. A habit zakonny potrafił wykorzystać nawet do obrabowania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To on wyłamał korony z brylantami, perły z sukni i tym podobne świętości. Takie świętokradztwo poruszyło dwory w Europie, nie mówiąc już o zwykłych ludziach. Nowe korony ufundował papież, ale nawet car Mikołaj deklarował taką gotowość. A Dionizy Macoch urodził się jako Kacper Macoch. Sprytny chłop, inteligentny i zdolny. Ukończył odpowiednik szkoły podstawowej, został pisarzem gminnym. Potem właśnie zgłosił się do nowicjatu i został, po przedstawieniu wszelkich zgód rosyjskich, zakonnikiem na Jasnej Górze. Przyjął imię Damazy. Wkrótce omotał niejako Helenę Krzyżanowską, opłacił jej wesele w Warszawie z jego własnym kuzynem, czyli Wacławem Macochem. Małżeństwo fikcyjne, dogadane, bo Helena miała być po prostu kochanką i utrzymanką fałszywego zakonnika. Musiało dojść do jakiegoś konfliktu jednak, bo Damazy w pewnym momencie we własnej klasztornej celi zamordował tegoż Wacława siekierą. Zwłoki ukryte w sofie wyrzucił razem z meblem do rzeki. Ale zostały znalezione. Macoch próbował uciec, ale zatrzymany w Krakowie został, wydany Rosjanom i w końcu przyznał się do wszystkiego. W 1912 roku został skazany na 12 lat ciężkiego więzienia. Zmarł kilka lat później. Damazy Macoch, fałszywy zakonnik, prawdziwy bandyta.

0: V Valkyrie i pan Wagner. 7:21. Śniadanie mistrzów trwa, a my jedziemy teraz na południe kraju. Tutaj na autostradzie pojawią się kolejne ekrany akustyczne.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Nowe ekrany akustyczne pojawią się na odcinku opolskim autostrady A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Dlaczego i kiedy to się stanie? Odpowiedź na to pytanie zna Ewelina Machacka.
3: A to dlatego, że na tym odcinku dochodziło do przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu, na co narażeni byli mieszkańcy.
4: Łączna długość ekranów wyniesie 2,5 km i wysokość to od 3 do 6 metrów. Zostaną również wykonane nowe bariery drogowe, a także elementy odwodnienia.
3: Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu Marcin Bronkiewicz dodaje, że przetarg właśnie został ogłoszony, a wybrana firma będzie miała 15 miesięcy na montaż barier akustycznych.
0: Informacje na temat ekranów akustycznych na opolskim odcinku A4 zbierała dla nas Ewelina Machacka.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: Ewangelii z 1492, wyprawa do raju. Patetycznie się zrobiło i podniosły fakt, także w faktach, które już za chwilę od Marleny Hudzio dostaniemy, będą Avengersi, koniec gry. To jest produkcja, superprodukcja, która zgarnęła super pieniądze.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: 7.30, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Kilkudziesięciu strażaków pracuje w miejscu pożaru na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach. Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się hala magazynowa. Ogień udało się opanować około 2 w nocy, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży.
2: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
1: Teraz hala jest przelewana wodą. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy dziś pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź zarzucającą, że w większości przypadków Gibała w Radzie Miasta wstrzymywał się od głosu. To kolejny proces w trybie wyborczym. W piątek sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Avengers, koniec gry, ponownie jest najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając Avatara o kilka milionów. Chodzi o nominalne wpływy z kin bez uwzględnienia inflacji.
0: My uwzględnimy fakty w rozkładzie jazdy śniadania mistrzów o 8 jak zwykle, a teraz zerkamy jak zwykle do pogody. Bardzo przyjemnie wchodzimy w nowy tydzień. Jest pogodnie, trochę więcej chmur na północy kraju i w centrum. Do tego od 8 do 11 stopni. Temperatura bardzo powoli, ale rośnie. Po południu zapowiada się od 18 do 22 stopni, czyli bardzo przyjemnie. Poniedziałek będzie kolejnym dniem bez deszczu. Ma być po prostu pogodnie z chmurami, przejaśnieniami. Jesiennie bardzo. Tame Impala. Przygotowują się artyści do występu w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Bardzo przyjemna muzyka z najnowszego Spidermana, teraz Loser.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Należy nam się przegląd prasy, bo już 7.36 prawie. I zaczynam od Dziennika Gazety Prawnej. Tu ciekawostka, już niedługo testament będzie można nagrać. Rząd kończy pracę nad zmianami w prawie spadkowym. Trafi, w tych zmianach znajdzie się zapis o testamencie ustnym, który będzie można utrwalić w formie audio lub wideo, albo audio-wideo po prostu, ale konieczna będzie wtedy obecność trzech świadków. Nagranie trzeba będzie przekazać notariuszowi albo sądowi w ciągu 3 dni od śmierci spadkodawcy. Więcej o tych nowych, przygotowanych zmianach w Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytacie. Liczba z wyborczej na dziś to 100 tysięcy. 100 tysięcy, tyle zleceń na sekundę będzie mógł docelowo przerabiać w WOTS, nowy system transakcyjny, który zadebiutuje dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Wieści ekonomiczne u nas za kilkanaście minut od Igora Skrzypka, czyli pasaż ekonomiczny, no ale my jeszcze wracamy do wyborczej. Warto tutaj sięgnąć po gazetę, bo w niej literacka opowieść. Wczoraj, przypomnę, nagrodę Nike, uznawaną za jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w naszym kraju, otrzymał Szczepan Twardoch za powieść Nul. Brawo! Gratulacje, Szczepanie. Wcześniej dostał także wyróżnienie czytelników, więc podwójna radość. I to jest pierwsza nagroda Nike dla Szczepana. Gratulacje raz jeszcze szczere. A o powieści, która porównywana jest do dzieł Remarka czy Hemingwaya, na łamach wyborczej pisze szerzej Wojtek Szot i zauważa między innymi, że w wojennym teatrze Nula jest miejsce na ludzkie sprawy, ale też na niemal reporterską wierność realiom, bo to opowieść o wojnie w Ukrainie. Jest więcej na ten temat w wyborczej, a my zaglądamy jeszcze poniedziałkowo do Dziennika Literackiego. Przychodzi Ballard do wydawcy i mówi: nie mam pojęcia, co właściwie napisałem. Tak, Łukasz Krajnik otwiera swój tekst poświęcony książce Wystawa Okropności Jamesa Grahama Ballarda. Ten szkic nosi tytuł: Travis ogląda Marilyn Monroe, który ogląda Talbota, który ogląda Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, który ogląda Travena, który ogląda Lee Harvey'a Oswalda, który ogląda Talberta, który ogląda Reagana, który ogląda Karen Nowotny, który ogląda Lee Harvey'a Oswalda. Więcej nie powiem, zagadkę rozwiążecie sobie sami, czytając Dziennik Literacki, mam nadzieję, z dużą przyjemnością. Wersja online dostępna.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Majdan, dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie.

0: Na trąbce Zbigniew Wodecki. Na wokalu Zbigniew Wodecki. W ten oto sposób weszliśmy w nowy tydzień bardzo dobrze, w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej i hitów takich jak ten, i zaczęliśmy od Bacha. A ciekawe, czy pasaż ekonomiczny zacznie się od paliw. Zobaczymy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: A w zasadzie posłuchamy. Igor Skrzypek to wie, od czego zacznie się pasaż. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zacznie się od paliw, bo lubimy wracać tam, gdzie byliśmy już. Byliśmy w pakiecie CPN przed wakacjami, przez chwilę w trakcie wakacji. Znów pakiet CPN jest. To oznacza, że na stacjach paliw mamy nieco taniej, no ale to transport lądowy, samochodowy. A na lotniskach optymizmu brakuje. Linie lotnicze przygotowują się do podwyżek cen biletów. Niskokosztowy Ryanair zapowiada podwyżki o 15% w przyszłym roku. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały względnie stabilne, no bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale one powoli wygasają.
3: A ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
2: Tłumaczył w radiu RMF24 ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego.
0: No ale wróćmy jeszcze do transportu na lądzie, do tankowania naszego, zwykłych paliw, nieodrzutowych.
2: No i tam mamy trochę lepsze wieści, bo spadają ceny hurtowe w rafinariach. Metr sześcienny benzyny 95-oktanowej kosztuje poniżej 6000 zł, a metr sześcienny oleju napędowego poniżej 7000 zł. No i takich stawek nie widzieliśmy od ponad miesiąca. To oznacza, że jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą niższe o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt groszy, gdybyśmy to tak przeliczyli, bo to na podstawie cen hurtowych minister energii wyznacza górne limity. A paliwa byłyby jeszcze tańsze, no gdyby nie ten drogi dolar, niestety, bo to w dolarach rozliczana jest ropa. Niestety, złoty rozpoczyna kolejny tydzień z niekorzystnymi kursami. Wspomniany dolar kosztuje już 3,92 zł. Zbliżamy się powoli do 4 zł. Euro po 4,38. Frank szwajcarski też drogi, 4,72. Funt brytyjski wystrzelił dziś o poranku o kilka groszy, 5,18 zł w tej chwili.
0: Igor Skrzypek zbierał dla nas wiadomości ekonomiczne o poranku, a podsumowanie ekonomiczne dnia o 18:00. Piękne dzięki, Igorze.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Piękna i Bestia, Alan Menken. Pięknie się zrobiło, prawda? Państwo możecie sobie w domu pookreślać, kto dzisiaj rano gra piękną, a kto Bestię. Tylko proszę się nie pokłócić. Marlena Chudzio wie co w faktach. Marleno?
1: A w faktach będziemy mówić między innymi o tym, co się działo na Piątej Alei w Nowym Jorku, a było bardzo po polsku.
0: Fufuru, Fifth Avenue, no będzie międzynarodowo. Bardzo mnie to cieszy. Szczegóły za chwilą.
2: Reklama.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: jeździe z Bośnią i Hercegowiną, z którą bezbramkowo zremisowaliśmy na otwarcie rywalizacji. To spotkanie będzie kolejnym testem dla selekcjonera Jana Urbana, którego przyszłość na tym stanowisku w ostatnim czasie była tematem wielu spekulacji.
1: Sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych czterech spotkaniach. To wtedy do takiej rozmowy wydaje mi się, że dojdzie.
0: Tak komentował tę sprawę sam zainteresowany, a pierwszy gwizdek na stadionie w Zenicy o godzinie 20:45. Za naszą i waszą wolność. Pod takim hasłem słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona doroczna parada Pułaskiego. W tym roku przypominała o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki, Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce.

0: i odkładzie Polakom historię Stanów Zjednoczonych. Byli także policjanci z nowojorskiego Departamentu Policji, którzy pochodzą z Polski, albo się tutaj urodzili, a do Stanów Zjednoczonych przyjechali ich dziadkowie czy rodzice. Wszyscy podkreślali tutaj polskie korzenie i to, że należy promować nasz kraj. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych wskazywali na potrzebę dobrych relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
1: 89. parada, a w tym roku 250-lecie niepodległości USA.
2: A kolejne fakty za niecałe pół godziny w RMF Classic. Zerkamy tymczasem do pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Do piątku włącznie powinno być tak ciepło jak dziś. A dziś zapowiadają się nam 22 stopnie i to jak na październik i na fakt, że już jesień w kalendarzu jest naprawdę dobry wynik. Co teraz na termometrze? Od 8 do 12 stopni, dużo przejaśnień patrzy, mamy na południu kraju, słońce nad Śląskiem, nad Małopolską, na Dolnym Śląsku też bardzo pogodnie, bardzo przyjemny początek dnia w tej części kraju. Chmur trochę mamy nad morzem, trochę pochmurno jeszcze także w centrum, między innymi na Mazowszu, tam po 12 ma się zrobić przyjemniej. Dzisiaj, i to jest ważna wiadomość, padać nie będzie. Jutro też dzień bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: 4:08, wycieczkowy czas w poniedziałkowym śniadaniu mistrzów. Najwyższa pora odwiedzić Mazury, Mazury Art Festival, tam się wybierzemy. Będziemy też spotykali się z Marią Dębską, która w cyklu Zakochani w muzyce filmowej opowie nam o tym, jaką muzykę filmową lubi, najbardziej ceni. A po 8:30 Darek Stańczuk i jego gość opowiedzą nam o książce, w której zawarta jest w zasadzie cała historia muzyki. To jest książka, na której pomysł autor tej książki wpadł, czytając inną książkę Harariego.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
2: A jeśli dobra karma, to... To Król Lew. Łukasz Wojtusik, do 9:30 jesteśmy razem. Dzień dobry.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: dla tych wszystkich, którzy w drodze do biura poniedziałkowo, temat z biura Jay Ferguson, 8:10 tymczasem i obiecałem wycieczkę i tak też będzie. Za nami wyjątkowy weekend w Mikołajkach na Mazury Art Festival. W sercu mazurskich jezior spotkali się wybitni artyści, by tworzyć sztukę wspólnie w plenerze. Działo się naprawdę sporo, było malowanie obrazu do muzyki na żywo, był wernisaż prac artystów, był koncert, były spotkania z mistrzami pędzla. RBF Classic jest partnerem tego wydarzenia. Na miejscu była Jadzia Michalik i rozmawiała z organizatorką Joanną Durkiewicz.
1: Mazury Art Festival jest inicjatywą, która w mojej głowie kiełkowała od dawna. Tak naprawdę takim głównym jej założeniem jest pomysł na to, żeby promować Mazury po sezonie właśnie przez sztukę. I stąd narodził się pomysł Mazury Art Festival.
2: Tak się składa, że dzisiaj połączymy sztuki wizualne ze sztukami troszkę innych zmysłów.
3: Zespół Jazz Brothers.

0: Odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pan Grzegorz Stec. Artysta...
1: Nawet nie bardzo potrafię to uczucie zidentyfikować, oprócz totalnego zaskoczenia. W tym momencie zdefiniowanie sztuki stało się niebywale trudne. Coś, co kiedyś w życiu nie znalazłoby się w galeriach, w tym momencie pojawia się jako dzieło sztuki. To, co ja robię, jest bardziej klasyczne. Szukam i w treści, i w formie.
0: Brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Daniel Pielucha.
2: Absolutne zaskoczenie, to tym bardziej miło, że ktoś to zauważył. Przywieźliśmy na tą okoliczność z pracowni to, co mieliśmy najlepsze i to jest stąd ta wystawa, tak jak powiedziałem, to już jest połowa dopiero pleneru. Zobaczymy jeszcze za tydzień, co tam się wydarzy i co stworzymy.
0: Kultura i sztuka w naszym radiu są ogromnie ważne i dlatego jesteśmy tutaj, w sercu Mazurskich Jezior, na Mazury Art Festival. I te plenery inspirują do tworzenia wielu artystów i dziś mam niezwykłą przyjemność porozmawiać z jednym z nich. Jest z nami pan Franciszek Maśluszczak. Wielkie brawa.
3: Inspiracją jest wędrówka, jest podpatrywanie takiej rzeczywistości, pewnych zdarzeń, pewnych myśli, które się jak gdyby rodzą codziennie.
4: To jest właśnie głównym założeniem tego festiwalu. Otwieramy się dla publiczności, tu wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Można przyjść, można dotknąć, można doświadczyć, można spotkać artystę, można z nim porozmawiać, można naprawdę się cudownie zainspirować, ale też wielu rzeczy po prostu nauczyć.
5: Plenery Stare Sady pod Jabłoniami trwają jeszcze do końca tego tygodnia. Mamy już dziś, zapraszamy na kolejną edycję Mazury Art Festiwalu. Ta w październiku za rok.
6: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Trevor Jones i Randy Edelman i muzyka do ostatniego Mohikanina. 20 po 8 śniadanie mistrzów poniedziałkowe trwa. Mamy wspólnie odliczamy dni do wielkiego dnia. Dnia muzyki filmowej to 27 października, więc 22 dni szybko policzyłem zostały nam. No i z tej okazji przygotowaliśmy dla was cykl Zakochani w muzyce filmowej, a w nim pytam aktorów, artystów, wokalistów, kompozytorów o właśnie ten gatunek muzyki, który najbardziej nas interesuje. Dziś w cyklu Maria Dębska, aktorka, która opowiedziała nam o swojej ulubionej muzyce filmowej.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Film lub serial, przez który zakochałaś się w związku z muzyką?
3: Ho, mnóstwo. Ja kocham was słuchać.
2: Ja jestem po, słuchajcie, 15 latach muzycznej, klasycznej edukacji, więc po prostu włączam was codziennie.
3: Bardzo miło.
2: Mnóstwo jest soundtracków, które uwielbiam, i to jest Sukcesja, to jest Ojciec Chrzestny, to jest w ogóle cały Ennio Morricone, to jest Wojciech Kilar, że zanim obejrzałam filmy z muzyką Wojciecha Kilara, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, najpierw posłuchałam tej muzyki, więc jest tego bardzo dużo i muzyka absolutnie mnie uwodzi i potem sięgam do filmu.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do dnia muzyki filmowej w RMF Classic.

0: Króciutko, ale treściwie, pan Strauss w śniadaniu mistrzów, a za chwilę skrót najważniejszych faktów w RMF Classic i Marlena Chudzio, która opowie nam między innymi o tym, co wydarzyło się na korcie w Pekinie. I to są dobre wiadomości związane z Igą Świątek. Będzie także wizyta w teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: Po reklamie.

0: 8.30, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Siły powietrzne USA zdecydowały o przebazowaniu bombowców stacjonujących w brytyjskiej bazie RAF Fairford. To następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego właśnie na bazę Królewskich Sił Powietrznych. Maszyny wróciły z powrotem do macierzystych jednostek w Stanach Zjednoczonych. Mowa m.in. o bombowcach wykorzystywanych w atakach na Iran. W zeszłym tygodniu w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą podwójne obywatelstwo brytyjskie i irańskie pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymanie miało związek z incydentem dotyczącym bezpieczeństwa właśnie w bazie Fairford, do którego doszło pod koniec września. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Chorwatką Doną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Spotkanie trwało aż 2 godziny i 40 minut. Świątek w drugim secie przegrywała już 2-5, ale zdołała odwrócić losy meczu. Teatr imienia Adama Mickiewicza otwiera się jeszcze szerzej na swoich widzów. Najnowsza premiera częstochowskiego teatru to spektakl Trzy Światy.
2: Dzięki projektowi, przez który ten spektakl został zrealizowany w końcu, drodzy Państwo, w Teatrze Mickiewicza będzie spektakl tłumaczony na PJM, polski język migowy. Nasz teatr przez to staje się inkluzywny, zaprasza też ludzi wykluczonych, a w Częstochowie, w okolicach są głusi, niedosłyszący. I tutaj dajemy też szansę dla tych ludzi, którzy do teatru na co dzień nie docierają.
1: Mówiła Sylwia Oksiuta-Warmus, aktorka teatru imienia Adama Mickiewicza. A premiera w czwartek.
0: A kolejne fakty premierowo za pół godziny. Teraz zerkamy do pogody. Piękny, słoneczny, rześki poranek na Śląsku, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce podobnie. Nie najgorzej również w centrum kraju, chociaż tutaj trochę chmur. W Warszawie 10-11 stopni. Dziś pogodny dzień przed nami. Będzie to po prostu kolejny bardzo ładny dzień jesieni. Po południu szykuje się od 18 do 22 stopni. Jutro nadal ma być i ciepło, i pogodnie. To już mówiłem o tym, że 25 dni do Dnia Muzyki Filmowej zostało. Muzyka filmowa to nie tylko dźwięki, to także emocje, wspomnienia związane z ulubionymi scenami, dialogami, bohaterami. Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic. Taki plebiscyt dla Was mamy z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Możecie oddawać głosy na swoje propozycje. Oto jedna z nich. Ja na przykład bardzo lubię tego pana i piosenkę również.

0: Brian Adams, have you ever really loved a woman? 8:37. Z miłości do literatury teraz będzie opowieść i z miłości do muzyki. 40 tysięcy lat temu Homo sapiens stworzył pierwszy muzyczny instrument, ale nasi przodkowie muzykowali już dużo wcześniej. W książce zatytułowanej Muzyka, wielka biografia, pisze o tym wszystkim światowej sławy muzykolog, profesor Uniwersytetu w Liverpoolu Michael Spitzer. Łączy on muzykologię z filozofią, psychologią, antropologią, biologią i historią i pokazuje, że muzyka jest uniwersalnym doświadczeniem człowieka, który muzykował zanim zaczął mówić. W rozmowie z Darkiem Stańczukiem Michael Spitzer przyznał, że inspiracją do napisania biografii muzyki była lektura książki Harariego zatytułowanej Sapiens.
1: I was very inspired by reading Harari's Sapiens and I thought, well hold on, music came at least 1 million years before language.
2: Ta książka mnie zafascynowała i czytając pomyślałem, chwileczkę, przecież muzyka wyprzedziła ludzką mowę o co najmniej milion lat i że trzeba o tym napisać. Muzyka kształtowała człowieka, zanim zaczął on mówić różnymi językami. I każdy człowiek jest muzykalny, bo muzykę mamy w genach. 4 miliony lat temu australopitek przyjął pionową postawę i zaczął chodzić na dolnych kończynach. Od tamtej pory rytm marszu lewa, prawa odcisnął swoje piętno na DNA muzyki. Dlatego myślimy o muzyce jak o ruchu w pewnym rytmie, jak o rodzaju podróży. Co więcej, dzięki temu, że praczłowiek stanął na nogach, uwolniły się ręce, którymi można było wyklaskiwać rytm, a potem grać na instrumentach. Ale najpierw muzykowaniem było choćby uderzanie kamieniem o kamień. Doprowadziło to do wynalezienia toporka. Już 2 miliony lat temu takie narzędzia skrzemienia tworzył Homo ergaster, wystukując przy tym rytm. Jednak najstarszym instrumentem jest ludzki głos. Na początku nasi przodkowie, hominidy, wokalizowały. To one zaczęły używać krtani. Było to co najmniej 1 milion lat temu. Głos stawał się coraz bardziej skomplikowanym narzędziem dzięki ewolucji kości gnykowej, która wspiera mięśnie języka i artykulację. Co ciekawe, małpy, jako nasi bezpośredni przodkowie, wokalizują w niewielkim stopniu. Więc to brakujące ogniwo istoty pomiędzy małpami a gatunkiem Homo sapiens wypracowały umiejętność porozumiewania się głosem w bardziej złożony sposób. Nauczyły się wydobywać całą gamę różnorodnych dźwięków, które wykraczały już poza funkcję czysto komunikacyjną. I to właśnie z zabawy tymi dźwiękami narodziła się estetyka tworzenia sztuki i muzyki.
0: Dlaczego to właśnie muzyka czyni nas ludźmi? Dlaczego neandertalczycy byli ideałem muzykalności? Dlaczego współczesny człowiek już tak muzykalny nie jest? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w książce Michaela Spitzera Muzyka, wielka biografia. Polskie tłumaczenie ukazało się właśnie nakładem wydawnictwa Znak. Darek czytał, rozmawiał i poleca.
3: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.

0: reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Po reklamie.
22: Na dobry nastrój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Czesław Niemen pod papugami, śniadanie mistrzów, poniedziałek. Czas na wieści sportowe. Po złotym medalu reprezentacji polskiej emocje siatkarskie wcale nie opadają. Wręcz przeciwnie. Już 16 października startuje nowy sezon Tauron Ligi i wszystko wskazuje na to, że to będzie naprawdę najbardziej wyrównana rywalizacja od lat.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: W nowym sezonie siatkarskiej ligi jedno jest pewne, mistrz Polski Eluron CMC Warta Zawiercie nie zamierza oddać korony. Do drużyny wrócił Tomasz Fornal, jest też Jakub Kochanowski, a skład wzmocnił także Kamil Rychlicki. Chętnych do złota jednak nie brakuje w polskiej lidze. W Lublinie drużyna pod wodzą Wilfredo Leona. Obok niego zobaczymy tam m.in. Marcina Komendę, Kevina Sasaka i japońską gwiazdę Rana Takahashiego. Wielkie ambicje ma również PGE Projekt Warszawa. Do stolicy trafili Aleksander Śliwka, Bartosz Lemański, a to oznacza, że zespół jest gotowy do walki o najwyższe cele. Do tego jeszcze kilka innych drużyn, jedno jest pewne, sezon 2026-27 w siatkarskiej lidze mężczyzn zapowiada się naprawdę intrygująco i gorąco. Pierwsze gwizdki już 16 października. Kibice siatkówki, szykujcie się na wielkie emocje.

0: Przewodnik po orkiestrze. 3 minut brakuje do 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Marleny. Chudzio, co w faktach, Marleno?
1: Będziemy trzymać kciuki za naszych piłkarzy. A czy mamy szansę, żeby to trzymanie kciuków miało sens? Właśnie o tym będzie w faktach.
2: Reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
0: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: Piątkowska. W faktach nasz krakowski reporter Maciej Sołdys. Maćku, jak ostatnia prosta?
1: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo wspierana przez czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w Krakowie był m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci nie dogadali się w sprawie ewentualnej debaty. Gibała proponował formułę wzajemnych pytań. Piątkowska chciała, by pytania zadawali także dziennikarze. A w sądzie rozpatrywane są wzajemne protesty wyborcze. Po piątkowym wyroku Gibała musi sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziś natomiast sąd zajmie się wypowiedzią Moniki Piątkowskiej, która stwierdziła, że Gibała w czasie głosowań w Radzie Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu.
0: Druga tura w Krakowie w niedzielę. Na stacjach paliw może i powinno być jeszcze taniej, mówi Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus. Według gościa porannej rozmowy w RMF FM obniżki cen paliw zależą teraz od kaprysu premiera.
2: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy, przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków, jeszcze jedno zdanie, pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Po przełamaniu z Rumunią nasi piłkarze w Lidze Narodów po raz drugi zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem na wyjeździe w Zenicy jest już nasz wysłannik na mecz, Cezary Dziwiszek. Czarku, to będzie taki mecz prawdy dla kadry.
3: Dzień dobry. Przysłowie mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni i przychylam się do tego, że jedna choćby efektowna wygrana ze słabiutką Rumunią o niczym jeszcze nie świadczy. Dała oczywiście kadrze oddech, kibicom trochę radości, ale wystarczy jedna wtopa w Zenicy i Jan Urban znów będzie pytany o przyszłość w kadrze. Bez względu na wynik, jak mówił wczoraj na konferencji, czeka go rozmowa z Cezarem Kuleszą.
4: No, sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych czterech spotkaniach.
3: Na pewno jednak zwycięstwo z Bośnią będzie dla trenera Urbana dobrą kartą przetargową, a przede wszystkim zostalibyśmy w grze o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
0: Początek meczu o 20:45.
5: Fakty wyłowione za oceanem.
0: Biało-czerwony Manhattan, słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku, przeszła doroczna polonijna parada Pułaskiego.
6: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj.
7: No
6: jakie
7: właśnie
6: uczucia towarzyszą panią?
7: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami. No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
6: Deszcz leje w strugach deszczu, ale w sercach radość.
7: No właśnie, serce radość.
6: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie bardzo bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
7: Tak, bardzo.
0: Wielkim marszałkiem 89. parady była szefowa Instytutu Piłsudskiego Iwona Korga, a z uczestnikami rozmawiał w Nowym Jorku Paweł Żuchowski.
8: Ja zapraszam już na kolejny pakiet faktów w RMF Classic o 10:00. Zobaczymy się, usłyszymy ponownie z Marleną Chudzio.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Bardzo przyjemny początek tygodnia. Październik jest dla nas po prostu na razie bardzo łaskawy pogodowo. Naprawdę nie ma na co narzekać. Dziś i jutro po południu powyżej 20 stopni się zapowiada. Teraz od 10 do 14 stopni. Najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, najcieplej w rejonie Wrocławia i w Trójmieście. Po południu temperatura od 18 do 22 stopni. Na krańcach zachodnich ma być szczególnie przyjemnie. Na północy będziemy mieli trochę więcej chmur. Podobnie zresztą będzie w centrum, teraz nad Warszawą. Chmur trochę, ale i tak summa summarum powinno być pogodnie, przyjemnie, a jutro powtórka z rozrywki.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
8: 4 po 9, doskonale wiecie, że w śniadaniu mistrzów RMF Classic śledzimy również sprawy związane z nauką. To nas po prostu obchodzi, interesuje, a tydzień noblowski się zaczyna. Dziś poznamy laureata, laureatkę albo laureatów Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Jutro fizyka, potem chemia. Czwartek to, co pszczółki lubią najbardziej, czyli Nobel z literatury. W piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla i na finał za tydzień dokładnie poznamy zdobywcę honorowego Nobla w dziedzinie ekonomii. Specjalnie specjalne studio noblowskie z giełdą nazwisk przez cały tydzień, kwadrans po 9 w śniadanie mistrzów. A do tego jestem wam winien dzisiaj rozwiązanie zagadki prawda czy fałsz, w której przypominam do wygrania

0: piękne hamaki.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Muzycznie przygotowałem w tej godzinie dźwięki z niekończącej się opowieści. Będą także dźwięki z filmu Top Gun, a zaczniemy klasycznie od Mozarta.

0: 16. sonata fortepianowa C-dur i pan Mozart. Takie dźwięki w śniadaniu mistrzów poniedziałkowym. I w poniedziałek, przygotowując się do Dnia Muzyki Filmowej, zagadkę dla was miałem. Prawda czy fałsz? To zabawa, gdzie zagadka pojawia się przed siódmą, tak za 7:50 na antenie RMF Classic. Opowiadam historię związaną z kompozytorem, kompozytorką, autorem muzyki, autorką piosenki, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu. No i tej koincydencji sprawdzam, opowiadam historię, która albo jest prawdziwa, albo nie. Dziś opowiadałem o tym, jak Mike Oldfield konstruował swoją pierwszą płytę, no i słynny motyw się tam pojawił, dość niepokojący, a kiedy reżyser filmu Egzorcysta to usłyszał, kiedy pracował nad filmem, to stwierdził, że nie, to musi być muzyka do mojego filmu. No i tak też się stało, co oznacza, że film i muzyka powstawały zupełnie niezależnie i potem pewna koincydencja sprawdziła, że się pojawiła i uważamy ten utwór za kultowy. I to jest prawda, tak właśnie było. Mike Oldfield nie napisał tej muzyki specjalnie do filmu. Opowiedziana historia to prawda, muzyka pierwotnie nie powstała do horroru, tak napisał Paweł jako pierwszy. I Pawle, no do ciebie hamak z logo RMF Classic powędruje szybko. A kolejna zagadka i kolejna okazja na to, by hamak od nas zgarnąć przed siódmą już w środę.
1: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.

0: Take My Breath Away, Top Gun, Berlin, 15 minut po godzinie 9. Na pewno wśród tych, którzy w tym tygodniu dostaną ten telefon w sprawie Nobla, to będą tacy, którym dech w piersi zapierać będzie.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic.
0: Poniedziałek, 5 dzień października, to jest początek noblowskiego tygodnia. Dziś zaczynamy od nagrody w dziedzinie fizjologii lub medycyny. W studio z nami Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
0: Czyje szanse ocenia się najwyżej?
2: Jako cenny prognostyk zawsze uznaje się liczbę cytowań danej pracy w światowej literaturze naukowej, bo to, co jest licznie cytowane, no widać, że ma istotny wpływ na obecnie prowadzone badania w danej dziedzinie. Nawet jeśli było, ta praca pochodzi sprzed wielu, wielu lat. Aha. Często w przypadku laureatów Nagrody Nobla to jest nawet sprzed 20 lat, a ten okres się teraz wydłuża. No i Instytut Clarivate co roku prezentuje taką listę trzech najczęściej cytowanych osiągnięć w noblowskich kategoriach. W tym roku numer jeden wskazano Daniela Druckera z Kanady, Jensa Jula Holsta z Danii oraz urodzoną w Macedonii, ale pracującą w Stanach Zjednoczonych Swietłanę Mojsow za identyfikację i charakterystykę glukagonopodobnego peptydu 1, GLP-1. I ta nazwa już budzi w nas pewne skojarzenia i kluczową rolę tego hormonu w regulacji poziomu glukozy we krwi. Odkrycie jego działania otworzyło drogę do stworzenia nowej klasy leków, tak zwanych agonistów receptora GLP-1, leków, których nazwy, nie będziemy ich powtarzać, ale znaje dosłownie cały świat. Te leki stały się przełomem w terapii cukrzycy typu drugiego oraz otyłości, no i terapie oparte na GLP-1 nie tylko poprawiają jakość życia chorych, ale jak pokazują kolejne badania cytujące te prace, również znacząco zmniejszają choćby ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Osiągnięcia zespołu Druckera, Holsta i Mojsow są niepodważalne, dotyczą życia bardzo wielu osób, stąd można uważać, że zostaną docenione. Czy w tym roku? No oczywiście, zobaczymy.
0: Dobrze, to kto jeszcze pojawia się na tej liście kandydatów i możliwości?
2: Pracujący w Stanach Zjednoczonych James Fujimoto, David Huang i Eric Swenson, którzy opracowali nową metodę diagnostyczną, tak zwaną optyczną tomografię koherencyjną. I ta nowatorska metoda obrazowania pozwala na inwazyjne, niezwykle precyzyjne badanie tkanek miękkich, w szczególności struktur oka, i umożliwia wykrycie chorób siatkówki i innych schorzeń okulistycznych na bardzo wczesnym etapie, często zanim jeszcze pojawią się jakiekolwiek pierwsze objawy kliniczne. Dzięki tej technologii lekarze mogą monitorować postęp choroby, oceniać skuteczność leczenia, podejmować decyzje. No, technika znalazła zastosowanie też w kardiologii, dermatologii, no i ogólnie w badaniach naukowych, otwierając możliwości w różnych dziedzinach medycyny.
0: To jeszcze propozycja numer 3.
2: Timothy Springer z Harvard Medical School za badania nad tak zwanymi receptorami adhezyjnymi w układzie odpornościowym, które przyniosły przełomowe odkrycia. Receptory te odgrywają fundamentalną rolę w komunikacji i migracji komórek odpornościowych, a zrozumienie mechanizmów ich działania umożliwiło opracowanie zupełnie nowej klasy leków, które są wykorzystywane w terapii chorób autoimmunologicznych, takich jak nieswoiste zapalenie jelit czy stwardnienie rozsiane, także w terapiach nowotworowych. Laureatów tradycyjnie poznamy dziś, nie wcześniej niż o 11:30. Badania nad tym hormonem GLP-1 wydają się bardzo mocną kandydaturą, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, posłuchamy, na pewno o 12:00 podamy wam jakieś informacje w faktach na ten temat. No i jeżeli teraz nas wysłuchaliście i tego wywodu Grzegorza, to miejcie pewność, że jeżeli akurat badania nad GLP-1 na przykład okażą się noblowskie, to będziecie mogli w pracy powiedzieć, a wiem to, z RMF Classic wiem to.
2: Zobaczymy, jak będzie.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic. Dziś medycyna.

0: Reklama.
1: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: Po reklamie.

0: Zmierzamy z lekką kawalerią muzycznie. W dobrym patataj. Chodziło odgłos paszczą. Tak jest. Radio, muzyka, akcja. To jest nasza nowa zabawa, bo kończy się śniadanie mistrzów, a zaczyna się przedpołudnie pełne atrakcji. Jadwiga Polus z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja dziś na zastępstwie, ale z ogromną przyjemnością opowiem wam, co się wydarzy już za chwilę. Tak, radio, muzyka, akcja. Nowa zabawa w RMF Classic. Mamy dla was prawdziwe wyzwanie. Bo wyznanie to ja będę czytać. W listach od słuchaczy, a to wszystko oczywiście z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej. Moi drodzy, bardzo prosty temat. My proponujemy kultowy temat muzyczny, a wy piszecie do niego scenę, w której gracie główną rolę.
0: Już mam kilka pomysłów, ale nie zdradzę, bo przecież zagadkę dla was będzie miała Jadwiga Polus o 9:50 fakty, a później już w drogę. Radio, muzyka, akcja i Jadwiga Polus w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jego piosenki kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie, są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: Fakty kulturalne 5 października, Jadwiga Polus, zapraszam. To muzyczny powrót po blisko dwóch dekadach. Aga Zarian nagrała w Los Angeles swój 12 album zatytułowany Second Time Around. Towarzyszą artystce ci sami muzycy, z którymi niemal 20 lat temu nagrała płytę Picking Up the Pieces. Teraz artyści ruszają w jedyną w Polsce trasę właśnie w tym składzie. W programie koncertów autorskie kompozycje, jazzowe standardy i zupełnie nowe interpretacje bardzo znanych utworów. Pierwszy koncert 22 października w Białymstoku, potem na trasie Lublin, Toruń, Łódź i wiele innych, a ostatnie koncerty odbędą się w Chorzowie i w Rzeszowie 4 i 5 listopada. Igor Herbut po 6 latach od solowego debiutu powrócił z albumem Jeremie. Ten tytuł symbolicznie nawiązuje do poprzedniego chrustu. Igor Herbut jest autorem muzyki, tekstów i producentem tej płyty i już niebawem rozpocznie trasę koncertową pod tym samym tytułem. 12 października katowicki NOSPR. Dzień później artysta wystąpi w warszawskim Teatrze Roma. 14 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Później odwiedzi m.in. Toruń, Gdańsk, Szczecin i Wrocław. A na koniec wielkie przenosiny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nowy akademicki rok rozpoczyna się przeprowadzką z gmachu przy ulicy Matejki na ulicę Bernardyńską. I z tej okazji o 16 rozpocznie się symboliczny happening. Przenosiny ASP w przemarszu na ulicę Bernardyńską przez rynek spotkacie nie tylko studentów, ale także rektorów i wykładowców.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Muzyka Maxa Steinera do filmu Kraina Wiecznego Szczęścia. Słuchacie RMF Classic. Dochodzi godzina 10. Wkrótce najnowsze fakty, a w nich m.in. informacja dla fanów grzybobrania.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Słuchajcie RMF Classic, dochodzi godzina 10. Najnowsze fakty i Marlena Chudzio. Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe parlamentarzystów zaproponuje Stowarzyszenie Rozwój Plus, zapowiedział w porannej rozmowie w RMF FM Mateusz Morawiecki, lider tej formacji. Z nami jest prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Takie szkolenie miałoby objąć wszystkich parlamentarzystów?
5: No, prawie wszystkich, bo kryterium byłby wiek.
6: Wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu.

0: listopada. Decyzja dla premiera jest ryzykowna, ponieważ partia socjalistyczna Sancheza notuje słabe wyniki w sondażach. Porażka oznaczałaby koniec jednego z niewielu pozostałych w Europie rządów lewicy. Sondaże wskazują, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w Hiszpanii jest koalicja konserwatywnej partii ludowej wspieranej przez ugrupowanie Vox, co wprowadziłoby skrajną prawicę do rządu centralnego po raz pierwszy od czasu przywrócenia demokracji po śmierci dyktatora Francisco Franco. W zamku książ mazowieckich w Ciechanowie po raz kolejny zagości wystawa o grzybach organizowana przez miejscowy sanepid.
1: Grzybobranie stało się sportem narodowym Polaków, można tak powiedzieć. Dlatego też chcemy pokazać odbiorcom tej wystawy, jak bezpiecznie zbierać grzyby i przede wszystkim chcemy pokazać też różnorodność gatunków. Praktycznie co roku mamy jakieś ciekawe okazy, niespotykane gatunki.
0: Mówi Arleta Kamińska, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ciechanowskiego sanepidu. Wystawa, jeszcze raz przypomnę miejsce, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, będzie dostępna od 7 do 9 października.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Jesień bardzo łagodna i bardzo przyjemna. W Warszawie około 16 stopni, w Krakowie podobnie. We Wrocławiu dziś na termometrach 15 stopni Celsjusza, w Poznaniu 16, w Katowicach 15 stopni. Na północy nieco chłodniej, w Gdańsku 15 stopni Celsjusza, do tego trochę więcej wiatru, a w Łodzi i Lublinie około 15. Na ogół sporo chmur, miejscami przejaśnienia, większych opadów raczej nie powinno być w regionach południowych, natomiast dużo, dużo chwil ze słońcem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
3: Nowy tydzień, nowe wyzwanie. Będzie Wam towarzyszyć najpiękniejsza muzyka filmowa. Więcej szczegółów o nowym konkursie na naszej antenie już za chwilę. Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do godziny 14. Teraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha. Toccata de Mol, wykonanie Carlo Carlelli.

0: To muzyka Trevora Morrisa do filmu Filar Ziemi. Słuchacie RMF Classic. Wraz z poniedziałkiem 5 października rozpoczynamy nową muzyczno-filmową zabawę na naszych falach.
1: Radio, muzyka, akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Wystarczą zaledwie 2 nuty, żeby zrobiło się bardzo niespokojnie. John Williams zagrał je kiedyś Stevenowi Spielbergowi, o to było już bardzo, bardzo dawno temu. Zrobił to na fortepianie, kiedy pracowali nad filmem Szczęki. Reżyser początkowo, jak donoszą źródła, zaśmiał się. Sądził, że kompozytor po prostu żartuje. John Williams przekonywał jednak, że właśnie ta prostota będzie siłą tego soundtracku. I miał rację, temat dostał Oscara i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w historii kina. A już teraz przypomnę wam te legendarne nuty z amerykańskiego Dreszczowca z roku 1975 w reżyserii Stevena Spielberga. Mają one zilustrować wasz film. Wyobraźcie sobie scenę z własnego życia. Najlepiej z pracy, choć to nie musi być reguła, w której to mogłaby po prostu idealnie zagrać właśnie ta melodia.
1: Radio, muzyka, akcja.
0: I takie oto mamy dla was wyzwanie z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej w naszym nowym konkursie. Opisujecie scenę do muzyki Johna Williamsa z filmu Szczęki. To ma być scena, w której gracie główną rolę. Może być wspomnieniem, a więc sceną opartą na faktach. Może być też wykreowana całkowicie na poczet naszego konkursu Radio Muzyka Akcja. Mam dla was nagrody. To zestaw specjalnie stworzony na Dzień Muzyki Filmowej, do którego odliczamy dni. W tym zestawie i kawa, i kawowe krówki, i filiżanka z logo Dnia Muzyki Filmowej. Jest i koszulka z radiowym motywem i coś, czego filmowcy używają na całym świecie, na planach filmowych, a wam przyda się na pewno w kuchni. Gorąco zapraszam do zabawy. Teraz piosenka Queen.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: RMF Classic. W najbliższym programie
3: opowiem wam o metodach pracy kilku panów. O tym, jak Offenbach komponował w pędzącym powozie, Gluck przy klawesynie ustawionym na łące i o tym, jak Richard Strauss spisywał nuty pod dyktando żony.
2: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
3: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
4: Reklama.
5: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
6: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
5: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.

Muzyka Sergiusza Prokofiewa to był fragment jego symfonii klasycznej. Londyńską orkiestrę symfoniczną prowadził Sir Neville Mariner. Słuchacie RMF Classic. Już za chwilę na ścieżce dźwiękowej muzyka Lalo Schifrina do filmu Mission Impossible. A teraz utwór, który czeka na wasze głosy w nowym plebiscycie radia RMF Classic. Top 100 muzyki filmowej. Wybieracie w tym plebiscycie muzykę, którą będziemy słuchać w Dniu Muzyki Filmowej 27 października. Na naszej antenie. Zapraszamy bardzo gorąco do udziału w tym plebiscycie. Czekają na was oczywiście nagrody, a ja jeszcze podpowiem, że część propozycji muzycznych rekomenduje także Igor Herbut. Wśród piosenek filmowych odnajdziecie m.in. tę Roy Orbison i Pretty Woman, a głosowanie trwa na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomponował muzykę do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że a. bardzo melodyjne i b. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
4: Po reklamie.

RMF Classic słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Bardzo dobra wiadomość, przypomnimy wam kadry kinowe. To był pierwszy weekend z lalką w polskich kinach, a my gramy dla was nową muzykę Łukasza Targosza z tego filmu. Temat Stanisław Wokulski.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ta piosenka Everlasting Love zagrała w filmie Belfast. Słuchajcie, RMF Classic. Dziś rozpoczęliśmy nowy etap, nowego wyzwania dla wszystkich wielbicieli muzyki filmowej, a to z okazji oczywiście nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej, który świętować będziemy 27 października. Mamy dla Was w związku z tym nowy konkurs.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Dziś inspirujemy Was do tego wyzwania legendarną muzyką Johna Williamsa do filmu Szczęki Spielberga. No i teraz opowiem Wam o takiej niezwykłej sytuacji, jaka miała miejsce na planie filmowym. Otóż ten jeden z najsłynniejszych filmowych potworów, rekinów ludojadów, tak skutecznie straszył nas z ekranu, dlatego, że było go tak rzadko widać, o czym opowiadał reżyser w jednym z wywiadów. Mechaniczne rekiny bowiem w tamtych latach, latach 70. używane podczas zdjęć sprawiały ogromne problemy. Słona woda szkodziła mechanizmom. Zdjęcia się przeciągały, przedłużały, więc Spielberg zaczął sięgać po zupełnie inny wymyk. Zaczął sugerować obecność rekina zamiast go pokazywać. No i właśnie wtedy wkroczyła w swoją rolę muzyka Williamsa. Dostała nowe zadanie, miała powiedzieć widzowi: on już tu jest, on już się zbliża. A te dwa powtarzane dźwięki, no właśnie, jakby zwiastowały coś nieuchronnego, coś, co do nas po prostu się zbliża i chyba mamy już niewiele do powiedzenia. Spielberg później przyznawał w wywiadach, że to właśnie muzyka odpowiadała za większą część skuteczności jego filmu. No to dobrze, teraz sprawdźmy, co w Waszym życiu zasługuje na taki soundtrack. Może scena z pracy, może z samochodu, może prawdziwa, może wymyślona, a Wy jesteście jej głównym bohaterem.
1: Radio Muzyka Akcja.
0: Zostawiam Was z muzyką ze Szczęk i wyobraźnią. Najlepszą scenę, w której gracie, nagrodzimy bardzo ciekawym zestawem na Dzień Muzyki Filmowej. Jest nim coś do jedzenia, coś do picia, coś do ubrania. Pewien przedmiot także prosto z planu filmowego, który zaskoczy Was swoją praktycznością w kuchni. Wszystkie szczegóły na rmfclassic.pl. A teraz już słuchamy muzyki Beethovena. To fragment jego słynnej piątej symfonii C-moll, wykonanie orkiestry rewolucyjnej i romantycznej prowadzi John Elliott Gardiner.

0: Orkiestra rewolucyjna i romantyczna pod batutą Johna Eliota Gardinera w utworze Beethovena zabrzmiał fragment jego słynnej piątej symfonii C-moll. Dochodzi 11, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
15: Górniczy protest w centrum Katowic. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrują związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalni Sośnica i Bolesław Śmiały.
16: To są dwie kopalnie.

0: Kim rozmawiała Anna Kropaczyk. Dwa rosyjskie samoloty, myśliwiec Su-35 i bombowiec Su-34 zostały zniszczone na lotnisku na południu Rosji. Atak przeprowadziły wczoraj służby bezpieczeństwa Ukrainy przy pomocy dronów. Doszło do pożarów w miejscach postoju samolotów oraz w magazynie amunicji, co potwierdziły dane serwisu NASA Firms, które pozwalają na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów. Na razie nic nie wskazuje na to, by atak hakerski na wakacje.pl był powiązany z poprzednimi dużymi cyberatakami. Po wycieku danych z systemów takich jak MyDoktor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że może to być kolejny atak tych samych sprawców. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
1: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzającej danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
0: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
2: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
0: Szczepan Twardoch zdobył Nikę za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. I jak sam mówi, o życiu, utracie i umieraniu. To moja najważniejsza książka. Ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, by mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nikę w Warszawie.
3: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy. I to jest właśnie ona.
0: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Robi się coraz cieplej. We Wrocławiu około 17 stopni Celsjusza na termometrach. Podobnych temperatur spodziewajmy się w Krakowie, w Katowicach i Poznaniu. W Warszawie, Łodzi i Lublinie 16 stopni. Zobaczymy. Najchłodniej dziś nad Bałtykiem i Zatoką Gdańską. W Gdańsku około 15 stopni i silniejszy wiatr. W większości regionów dziś chmury będą przeplatać się z przejaśnieniami i bardzo przyjemnymi chwilami ze słońcem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
6: Hi, this is Sting.
7: Hi, I'm Ed Sheeran.
8: Hey, this is Justin Hurwitz.
9: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

muzyka Dona Davisa do filmu Park Jurajski to jedna z tych melodii, które odnajdziecie w propozycjach do naszego nowego plebiscytu z okazji Dnia Muzyki Filmowej na rmfclassic.pl. Top 100 muzyki filmowej, liczne propozycje. Jest Park Jurajski, jest również muzyka Billa Contiego z filmu Rocky. Wiele z tych propozycji przygotował dla Was także Igor Herbut. Możecie skorzystać z tych sugestii i zagłosować, tak jak Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, za chwilę kolejny odcinek programu Poszukiwany, Poszukiwana, w którym wspominamy legendę polskiej muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już niebawem, teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment Eine kleine Nachtmusik. Andrew Menzi prowadzi zespół English Concert.

0: muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, to był fragment Eine kleine Nachtmusik. Zespół English Concert poprowadził Andrew Menzi. Tu RMF Classic, jest 11.30 na zegarach, o tej porze prezentujemy nowy program Poszukiwany, Poszukiwana, cykl dedykowany pamięci Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, wspaniałego polskiego kompozytora, o którym dziś opowie więcej Julia Sarzyńska i jej gość. Gorąco zapraszamy.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, Poszukiwana, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa, Dom na Sadybie.
2: Muzyk, człowiek o wielkim sercu i poczuciu humoru, autor niezapomnianych ścieżek dźwiękowych, w tym muzyki do serialu Alternatywy 4. Sam, w przeciwieństwie do bohaterów tej opowieści, mieszkał w domu jednorodzinnym. I to nie był serialowy Ursynów, ale warszawska Sadyba. Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum, który przez lata blisko przyjaźnił się z kompozytorem, wspomina pierwszą wizytę w domu Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.
3: W 96 roku to było. Zadzwoniłem do niego i przyszedłem na wywiad. A mieszkał Duduś na Sadybie, niedaleko mnie. To jest taka ulica Truskawiecka, Willowa. Zapukałem, otworzyła furtkę, bo to jest najpierw furtka, był taki zjazd do garażu. Jednopiętrowa willa, na tyłach tej willi ogródek, który pielęgnowała.
4: Więc Grażyna, żona Dudusia, tam kwiatki hodowała i mówi: Boguś, nie, jak ona mówiła do mnie, Łazoczka mówiła do mnie. Ty mieszkasz gdzieś tam na obrzeżach tego, a ja wtedy w Pruszkowie mieszkałem. No i ona mówi: a bo tam jest obok słynny w całej Polsce sprzedaż, ogrodnictwo całe. No ja tam pojechałem, rzeczywiście po łacie, tak jak na wystawie w Rotterdamie czy tam gdzieś w Holandii, w każdym razie, kwiaty. No więc ja dzwonię i pytam się, jakie to mają być. Wszystko jedno. No więc ja, żeby było w porządku, to wziąłem po 24 sadzonki. Powiem szczerze, że nie liczyłem, ile to kosztuje. Nawet do tego byłem elegancki i przezorny, że dałem to w prezencie. No i wtedy już miałem dobre wejście.
2: Wygląda na to, że kwiaty były całkiem skutecznym sposobem na zdobycie sympatii Dudusia. Tak wspominał go Bogdan Łazuka, aktor i piosenkarz, który znał Matuszkiewicza prywatnie, ale był też związany z jego twórczością. A jak potoczyła się pierwsza wizyta Pawła Brodowskiego w domu swojego późniejszego przyjaciela?
3: Wszedłem właśnie do tego domku, taki hall jak gdyby na parterze, stoliczek, piękne fotografie, różne takie pamiątki, memorabilia i weszliśmy schodami na pierwsze piętro. Na tym pierwszym piętrze duży pokój, chyba obok była sypialnia, do której nigdy nie zaglądałem, ale ten pokój był duży i tam było jak gdyby studio nagraniowe. Cała taka maszyneria, taśmy, historyczne jakieś nagrania, książki, stoliczek. Siadamy przy tym stoliku. Ja mniej więcej 20 lat młodszy, więc to jest duża różnica wieku. To jest pan Jerzy Matuszkiewicz, pan Jerzy. Przywitałem się. A on mówi: no to ja na początek naszej rozmowy zaproponuję Brudzia. Dzisiaj się to nie ma chyba tego zwyczaju w tej chwili, albo bardzo rzadko. No i wyjął taką flaszeczkę nalewki i takie dwa kieliszki wąskie. Połączyliśmy nasze ramiona. No i mówi: jestem Jurek. A ja mówię: ja mam na imię Paweł. I uścisnęliśmy się i od tego momentu byliśmy już na ty.
2: Ceremonia przechodzenia na ty, tak zwany Bruderschaft, to częsty motyw w serialach, do których muzykę napisał Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W jednym z odcinków serialu Alternatywy 4 więzy zacieśnia gospodarz domu Stanisław Anioł. W serialu Jak rozpętałem II wojnę światową efektownie i szybko skraca dystans Franek Dolas.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w środę o 11.30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
0: Gramy dla Was już teraz kolejny utwór Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To jest piosenka z filmu z roku 69. Jak rozpętałem II wojnę światową, w kadrach śpiewa Andrzej Żarnecki.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Muzyka Arturo Marqueza, był to utwór zatytułowany Conga del Fuego Nuevo, wykonanie młodzieżowej orkiestry Simona Bolivara z Wenezueli, którą poprowadził Gustavo Dudamel. Słuchajcie, RMF Classic, 11.50 na zegarach. Wkrótce najnowsze fakty i prognozy, ale teraz wracamy do naszej nowej muzyczno-filmowej zabawy.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Dziś inspirujemy Was legendarnym soundtrackiem z lat 70. Johna Williamsa do filmu Stevena Spielberga. No i wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Macie 20 kilka lat, powierzono Wam wielką hollywoodzką produkcję, a film już ma kłopoty. Kompozytor przychodzi i mówi, mam muzykę do Twojego rekina. Siada do fortepianu i gra właściwie dwa dźwięki. Spielberg wspominał, że spodziewał się czegoś naprawdę nieziemskiego od Johna Williamsa, a ten tymczasem zaproponował dosyć bezlitośnie, jak opowiadał w wywiadach, kilka nut. Spielberg natomiast konsekwentnie związał ten temat Williamsa z obecnością rekina w scenariuszu, dzięki czemu widz podświadomie, choć nie widział go na ekranie, to widział go oczami wyobraźni. No i to jest taki bardzo dobry przykład tego, jak muzyka może sterować filmowym napięciem i dramaturgią. A my chcemy w nowym konkursie sprawdzić, czy potraficie zrobić to samo. Po sygnale Radio Muzyka Akcja posłuchacie fragmentu tego soundtracku jeszcze raz. No ja czekam na opisy sceny z Waszym udziałem, w której to muzyka ze szczęk właśnie byłaby idealną ilustracją.
1: Radio Muzyka Akcja.
0: Scenę z Waszym udziałem do muzyki Johna Williamsa z filmu Szczęki możecie zostawić pod adresem rmfclassic.pl na konkursowej podstronie. Zachęcam Was bardzo gorąco. Finał dzisiejszego wyzwania około 12.30, a już teraz piosenka Beatlesów. Hey.

0: To była muzyka Harry'ego Gregsona Williamsa do filmu Shrek. Słuchajcie, RMF Classic już niebawem. Najnowsze fakty w samopołudnie.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Po reklamie.

0: godzina 12:12 zapraszam na najnowsze fakty Marlena Chudzio.
1: Amerykanin Karl Deiseroth oraz Niemcy Peter Hegemann i Georg Nagel to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. Jak ogłosił w Sztokholmie Komitet Noblowski, zostali oni docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Nobliści podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał kandydatce na prezydenta miasta Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o kontrkandydacie Łukaszu Gibale. Dziś odbył się drugi proces w trybie wyborczym. Śledził go nasz reporter Paweł Konieczny. Jakie jest rozstrzygnięcie?
2: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat.

0: niewidzialnym dla przeciwnika. Wzór o roboczej nazwie Ryś właśnie takim jest.
1: Mówił Paweł Mateńczuk-Nawal, pełnomocnik MON do spraw warunków służby wojskowej. Nowy wzór maskujący został zastrzeżony po raz pierwszy w Urzędzie Patentowym. Kraj nie jednego, a trzech prezydentów, Bośnia i Hercegowina, w której odbyły się wczoraj wybory, to tu reprezentacja Polski spróbuje dziś znów wygrać w piłkarskiej Lidze Narodów. Na miejscu w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Jakie wrażenie robi miasto?
2: Dzień dobry. No cóż, Zenica to nieduże miasto, które wygląda jak żywcem wyjęte z naszych lat 90. Szare, obdrapane bloki z wielkiej płyty, dziury na ulicach i stalownia, która zatrudnia mniej więcej 1/3 mieszkańców. Stadion Bilinopolje wygląda jak stadion dziesięciolecia, tylko jest mniejszy, na 13 tysięcy widzów. Bośnia to mały kraj, które tworzą trzy duże grupy narodowościowe: Bośniaków, muzułmanów oraz Serbów i Chorwatów. I jak się okazuje, cierpi na tym reprezentacja. Ludzie kochają swoje kadry Serbii i Chorwacji, a myślę, że powinni wesprzeć kadrę Bośni, choćby nie chcieli tego przyznać, powiedział mi bośniacki dziennikarz Ognjen Dujkowicz. Mimo tej trudnej specyfiki, mecz ma obejrzeć komplet widzów, a jak mówili mi tutejsi, kolejne tysiące na telebimach pod stadionem. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
1: Mecz o 20:45.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: W samo południe temperatura wzrasta, we Wrocławiu około 19 stopni, w Poznaniu troszkę cieplej, 20 stopni, w Krakowie i w Katowicach około 18 i 19 stopni Celsjusza. Chłodniej w Warszawie, 17 stopni, podobnie w Łodzi i Lublinie, nad morzem nadal dosyć chłodno, około 16 stopni. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale pojawią się również przejaśnienia, zwłaszcza w regionach południowych Polski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
6: Cześć, mówi Edyta Górniak.
7: Magda Łoczarska.
8: Mówi Magda Cielecka.
9: Z tej strony Natalia Kukulska.
10: Sonia Bohosiewicz.
11: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
5: RMF Classic.

To muzyka Jerzego Rogiewicza z serialu 1670. Słuchacie RMF Classic. Około 12.30 finał dzisiejszego wyzwania pod nowym tytułem Radio Muzyka Akcja. A inspirujemy Was dzisiaj muzyką Johna Williamsa z filmu Szczęki. Szczęki weszły do kin latem roku 75 i na zawsze zmieniły Hollywood. Film kosztował 9 milionów dolarów, choć ten pierwotny budżet był znacznie niższy. A zdjęcia zamiast planowanych 55 dni trwały 159, między innymi z powodu nieustannych usterek mechanicznego rekina. Spielberg musiał w końcu zrobić film w większości scen bez rekina. Wspominał później, że był przekonany, iż problemy techniczne tej produkcji mogą zakończyć jego rosnącą wtedy karierę. Stało się jednak odwrotnie. John Williams zdobył Oscara za muzykę do jego filmu. No i chyba trudno znaleźć lepszy dowód na siłę muzyki filmowej. Nie trzeba widzieć rekina na obrazie, wystarczy go usłyszeć i zobaczyć oczami wyobraźni. I to cała siła muzyki Johna Williamsa w tym filmie. Dziś muzykę ze Szczęk przenosimy do Waszego życia. Czekam jeszcze przez chwilę na Wasze opisy sceny z Wami w roli głównej, do której ta muzyka po prostu pasuje idealnie. Około 12.30 poznamy laureata. A już teraz muzyka do serialu Off Campus w RMF Classic. Fade into You.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Na groźne czasy.
3: Groźna literatura.
2: 5 tytułów, które straszą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, to jest program Radio Muzyka Akcja. Wkrótce poznamy zwycięzcę dzisiejszego wyzwania i usłyszymy w całości muzykę Johna Williamsa, ten legendarny temat do filmu Szczęki. Teraz muzyka Giuseppe Verdiego, to Toast Libiamo z opery Traviata, wykonanie w składzie Angela Giorgio, Roberto Alania, chór London Voices, Filharmonicy Berlińscy z batutą Claudia Bado.

0: To była muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment utworu Kapłan Cadok. Angielską orkiestrę kameralną poprowadził Sir David Wilcox. Minęła 12:30, czas na finał dzisiejszego wyzwania. Laureatką została pani Violetta, która taką oto historię nam opisała do muzyki Johna Williamsa z filmu Szczęki.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Pani Violetto, proszę nam powiedzieć, w jakiej to sytuacji życiowej, dnia codziennego, słyszy pani w uszach tę tniącą muzykę Johna Williamsa z filmu Szczęki?
2: No jest to niestety mój wyjazd z garażu. Bardzo, bardzo częsta sytuacja. Garaż niestety ktoś stworzył chyba z myślą o bardzo małym samochodzie. Mój niestety taki nie jest. W związku z czym codziennie samochód wydaje przerażające dźwięki.
0: Ostrzegawcze.
2: Ostrzegające mnie tak przed nadchodzącą katastrofą. I po prostu sytuacja jest no taka właśnie jak w Szczękach prawie. Czyli ja już oczyma wyobraźni widzę po prostu to wszystko, co za chwilę się wydarzy. Już czuję ten pocierający metal o ścianę. Już po prostu widzę te rysy.
0: Wielką rysę.
2: Tak, już prawie dzwonię do blacharza z nogą już po prostu w pogotowiu, przygotowaną do gwałtownego hamowania. Nerwy po prostu, cały układ nerwowy jest jakiś nabrzmiały, ale szczęśliwie zawsze do tej pory kończy się sukcesem ten wyjazd i udaje mi się, ale mimo to i tak ten stres jest nieprawdopodobny, napięcie jest ogromne.
0: Za każdym razem słyszę pani to tum, tum, tum, tum, tum, tum. A w którym momencie jest ta ulga? Kiedy przyjeżdża lusterko, czy...
2: Tak, kiedy już lusterka wyjadą, to już robi się dobrze. Jeszcze, niestety za garażem jest taki szpaler TUI, który też jeszcze daje temu samochodowi poczuć, że coś tam się dzieje złego z tyłu, ale już wiem, że to byłoby miękkie lądowanie, więc jak lusterka wyjadą, to już jest bezpiecznie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Za chwilę wysłuchamy tego tematu w całości. Mam nadzieję, że następny wyjazd będzie powodem do uśmiechu na twarzy.
2: No, pewnie przypomnę sobie o tym, co dzisiaj się wydarzyło i będzie lepiej.
0: Świetnie. Pani Violetto, jeszcze raz dziękuję za udział w programie i nagrodę wysyłamy pocztą już niebawem. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego początku tygodnia.
2: Dziękuję bardzo wzajemnie.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: To muzyka Gabriela Fauré Pavana. Angielską orkiestrę kameralną poprowadził Paul Tortelier. Tu RMF Classic. Czas na kolejny odcinek serii Zakochani w muzyce filmowej. Seria powróciła wraz z nadchodzącym Dniem Muzyki Filmowej, który obchodzić będziemy 27 października. W tej serii pytamy aktorów, wokalistów, kompozytorów, znane osobistości świata sztuki i kultury o ich ulubione tematy filmowe i taką muzykę, która zapisała się w ich pamięci i sercach. Ile takich tematów jest w notatniku Martyny Wojciechowskiej, podróżniczki i dziennikarki? Posłuchajcie już teraz.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: No wiele, to jest Peaky Blinders ze wspaniałą muzyką Nicka Cave'a. To jest cała muzyka filmowa Michaela Nymana, Hansa Zimmera, ale też pomysł na jeden z odcinków tego sezonu programu Kobieta na krańcu świata zrodził się z muzyki, a mianowicie film Fortepian, który obejrzałam w głębokich latach 90. Był dla mnie źródłem tak wielkiej inspiracji, te sceny kręcone na plaży, że ja wiedziałam, że ja muszę tam kiedyś polecieć. I dotarliśmy dokładnie w to miejsce. Mamy ujęcie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kręciła ekipa filmowa. I to właśnie muzyka, oczywiście też piękna historia opowiedziana przez Jane Campion, ale też muzyka, która towarzyszyła mi potem przez wiele lat, jak również w trakcie tej podróży do Nowej Zelandii. No od tego się wszystko zaczęło. To była ta iskra, która spowodowała, że wiele lat później w końcu tam dotarłam.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: A temu odliczaniu również towarzyszy najpiękniejsza muzyka filmowa. Przywołajmy teraz legendarny temat Michaela Neumana do wspomnianego filmu Fortepian.

0: Cher i Bono Sony w piosence I Got You Baby, którą słychać w kadrach filmu Dzień Świstaka. Słuchajcie RMF Classic, dochodzi 13:00, wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 13:00, najnowsze fakty i Marlena Chudzio.
13: Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel to pierwsi tegoroczni nobliści. Jak informowaliśmy w faktach przed godziną, ogłoszono laureatów z dziedziny medycyny lub fizjologii. Grzegorz Jasiński wyjaśni, za co dokładnie ich wyróżniono.
14: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych. Hegemann i Nagel odkryli reagujące na światło białko w organizmie glonu z rodzaju zawłotni, a Deiseroth był w stanie wykorzystać je do aktywacji neuronów szczura pod wpływem światła. Od stworzenia tej metody mija 20 lat. Dzięki niej naukowcy potrafią m.in. badać, które typy neuronów odpowiadają za różne funkcje.
13: Rosyjski pocisk trafił w autobus oraz halę odpraw na ukraińsko-mołdawskim przejściu granicznym Palanka. Jeden z podgraniczników został ranny. Pojazd został mocno uszkodzony. Ruch na przejściu został wstrzymany. Podróżnym odradza się wybieranie tego punktu kontrolnego na granicy. Obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. To propozycja, jaka znalazła się w projekcie, który dziś w Sejmie złożyło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wcześniej o celu, jaki przyświeca temu pomysłowi, lider Stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.

0: polityków zgadza się Konfederacja.
1: Donald Tusk, który straszy nas konfliktem, mógłby w końcu zrobić krok do przodu i pokazać, że jakkolwiek przygotowuje państwo na ewentualną agresję.
0: Mówił mi Michał Nieznański z Konfederacji. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
2: Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak w półfinale w drugim secie z Australijczykiem Alexem de Minorem poddał mecz z powodu kontuzji. Pierwszego seta przegrał 4-6. W drugim po 5 gemach było 3-2 dla Australijczyka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: No i mamy porę obiadową i najcieplejszą część dnia. Tak, w Poznaniu około 20 stopni, we Wrocławiu 19, w Krakowie i Katowicach również około 19 stopni Celsjusza. W Warszawie 17, w Łodzi i w Lublinie około 17 i 18 stopni. Wyraźnie chłodniejszy pozostaje Gdańsk, gdzie zobaczymy 16 stopni. W rejonach południowych zobaczycie dziś słońce, zwłaszcza w regionach południowych Małopolski. Nad morzem dodatkowo dziś umiarkowany wiatr, na zachodzie i południu sporo chmur, ale także okresowe przejaśnienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: RMF Classic pobudza wyobraźnię.
6: Zbigniew Preissner,
7: Aleksander Dębicz.
8: Z tej strony Łukasz Targosz.
9: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

muzyka Thomasa Newmana, temat do filmu Człowiek Ringu, RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Za chwilę temat Jamesa Newtona Howarda będzie Wam towarzyszyć fragment soundtracku z filmu Światło, którego nie widać. A teraz jedna z najpiękniejszych melodii, która zresztą bardzo długo towarzyszyła naszym słuchaczom w liście przebojów muzyki filmowej. Niezwykle ciepło przyjmowana muzykę Jana A.P. Kaczmarka. To temat z Marzyciela, z filmu, do którego Jan A.P. Kaczmarek wiele lat temu skomponował muzykę nagrodzoną Oscarem, a my uwielbiamy do niej powracać. Jest w niej coś absolutnie wyjątkowego. I ten temat odnajdziecie w propozycji do plebiscytu Top 100 Muzyki Filmowej. To jest plebiscyt, który trwa z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej. I tę najlepszą setkę będziemy przesłuchiwać wspólnie w to wyjątkowe święto fanów muzyki filmowej. Więc wybierajcie, decydujcie. Jest sporo również rekomendacji od Igora Herbuta, który w tym roku współtworzy nasz filmowo-muzyczny plebiscyt. Zapraszam Was do serwisu Top 100 Muzyki Filmowej na rmfclassic.pl. A już teraz płynie Marzyciel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W RMF Classic w najbliższym programie
2: opowiem wam o metodach pracy kilku panów, o tym jak Offenbach komponował w pędzącym powozie, Gluck przy klawesynie ustawionym na łące i o tym jak Ryszard Strauss spisywał nuty pod dyktando żony.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Za kilka minut kolejny odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa, którą na naszej antenie czyta znakomity aktor filmowy i teatralny Andrzej Seweryn. A już teraz przy fortepianie Rafał Blechacz usiądzie, by zagrać mazurek C-dur op. 24, nr 2 Fryderyka Chopina.

0: Muzyka Antonina Dworzaka to był siódmy taniec słowiański z opusu 72. Rosyjską Orkiestrę Narodową poprowadził Michał Pletniew. Tu RMF Classic o tej porze codziennie, od poniedziałku do niedzieli włącznie. Czytamy powieść Bolesława Prusa. W kinach już jest najnowsza ekranizacja Lalki, a u nas powracamy do literackich źródeł. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Na drugi dzień swego pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, że propozycję przyjmuje i że w połowie października będzie w Moskwie. Późnym zaś wieczorem wyjechał do prezesowej, której majątek leżał kilka mil od niedawno wybudowanej kolei. Po długim staniu pociąg zwolna ruszył. Była już noc duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. Czy dziś umiałbym astronomię, ja subjekt Hopfera, gdybym tam nie był? Pomyślał z goryczą. A słyszałbym co o odkryciach Geista, gdyby mnie Suzin gwałtem nie zaciągnął do Paryża? I oczyma duszy widział szerokie i niezwykłe życie swoje, jakby rozpięte między dalekim wschodem i dalekim zachodem. Zapukano do drzwi przedziału i po chwili ukazał się nadkonduktor, mówiąc: pan baron Dalski pyta się, czy może tu przyjść. Jedzie tym samym wagonem. Pan baron? Powtórzył Wokulski. Owszem, niech będzie łaskaw. Nadkonduktor cofnął się i przymknął drzwi, a Wokulski przypomniał sobie, że baron jest członkiem spółki do handlu ze wschodem i jednym z niewielu już konkurentów panny Izabeli. Czego on chce ode mnie? Myślał Wokulski. Może i on jedzie do prezesowej, ażeby na świeżym powietrzu złożyć pannie Izabeli stanowczą deklarację, jeżeli go nie uprzedził ten Starski. Najmocniej przepraszam, że niepokoję pana, rzekł baron, chwiejąc się z powodu ruchu pociągu. Nie ośmieliłbym się przerywać samotności, gdyby nie to, że chcę zapytać, czy pan nie jedzie do naszej czcigodnej prezesowej, która pana już od tygodnia oczekuje? Właśnie do niej jadę. Witam pana barona. Niechże pan siądzie. A, to doskonale, zawołał baron, bo i ja tam jadę. W Wiedniu trafiły mi się pyszne szafiry. Właśnie mam je przy sobie, jeżeli pan pozwoli. Dla kogo te szafiry? Myślał Wokulski. Chciał poprawić się na siedzeniu, ale poczuł, że nie może podnieść ręki ani wyprostować nóg. Baron tymczasem wyjął z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, ustawił je na ławce i po kolei zaczął otwierać. Oto bransoleta, mówił. Prawda, jaka skromna, jeden kamień. Brosza i kolczyki już są ozdobniejsze, a to naszyjnik. Proste to, a smaczne i może dlatego ładne. Nie podobają się panu? Spytał nagle baron, spostrzegłszy, że jego towarzysz nie odpowiada. Owszem, bardzo piękne. Komuż to baron wiezie taki prezent? Mojej narzeczonej, odparł baron tonem zdziwienia. Sądziłem, że prezesowa wspomniała panu o naszym szczęściu rodzinnym. Nic. A właśnie dziś jest 5 tygodni, jak oświadczyłem się i zostałem przyjęty. Komu się pan oświadczył? Prezesowej? Rzekł innym już głosem Wokulski. Ależ nie! Zawołał baron, cofając się. Oświadczyłem się pannie Ewelinie Janockiej, wnuczce prezesowej. Była u hrabiny w tym roku na święconem. Nie zauważył jej pan? Długa chwila upłynęła, zanim Wokulski skombinował, że panna Ewelina Janocka nie jest panną Izabelą Łęcką, że baron nie oświadczył się pannie Izabeli i że nie dla niej wiezie szafiry.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dużo dobrego!
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
3: Za mniej!
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie czanieckiej piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Muzyka Johanna Strausa II to opowieść Lasków Wiedeńskiego. Wykonanie Filharmoników Wiedeńskich prowadził Willi Boskowski. Słuchajcie RMF Classic, teraz muzyka Randy'ego Newmana. To będzie fragment soundtracku z piątej części Toy Story, a więc najnowszy soundtrack Randy'ego Newmana, którym ja już mówię dziękuję za wspólne przedpołudnie po godzinie 15. Magazyn Popkultura. Przywita się Ula Urzędowska. Do usłyszenia, Jadwiga Polus.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Piosenka Prince'a zagrała w filmie Purpurowy deszcz. Słuchacie RMF Classic. Dochodzi 14. Wkrótce najnowsze fakty. Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. To jest RMF Classic. Minęła 14. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
17: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli, gdzie trwa walka z pożarem, który wybuchł w piwnicy budynku. Z placówki przy Obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci. Pożar gasi 20 strażaków.
18: Popołudniowe fakty RMF Classic.
17: Olej napędowy w dół, benzyna w górę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywać na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, to o 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7,82 zł. Co mogą przynieść kolejne dni?
19: Ostatnia aktualizacja cenników w rafinariach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Minister energii Miłosz Motyka pozostaje jednak ostrożny w prognozach.
20: Zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów. Tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym.
19: Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. Kurs jest coraz bliżej 4 zł, a to w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
17: Informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Usłyszał 16 zarzutów.
21: Może być i
15: ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
17: Informuje nasz reporter Dominik Smaga. Wzór nowych mundurów

0: inauguracji WSP w Krakowie będzie rozmowa z wybitnym, uznanym na świecie polskim artystą Wilhelmem Sasnalem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Poniedziałek ładny, zachmurzenie małe i umiarkowane, a to za sprawą wyżu z nad Czech. Polska jest pod wpływem wyżu w polarnej morskiej masie powietrza. Temperatura maksymalna dziś to 15 stopni na północy, około 19 stopni w centrum, 21 stopni na południu kraju maksymalnie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na Pomorzu, dość silny i porywisty. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale już na północy wzrastające do dużego, maksymalnie 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: RMF Classic. Wśród gwiazd.
4: Hi, my name is Luca.
5: My name is Stepan.
6: And we are two cellos.
7: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
8: Jakub Józef Orliński.
9: Aleksander Dębicz.
10: Pozdrawiamy słuchaczy
3: RMF Classic.

0: 11 minut po 15, Alan Silvestri i Lekka jak piórko, przepiękna suita z filmu Forrest Gump. Takiej lekkości na dalszą część poniedziałku życzę z całego serca i chodźmy razem ścieżką dźwiękową, to jest RMF Classic, Ula Urzędowska. Dzień dobry, zapraszam.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Z kulturą, z najpiękniejszą muzyką filmową, to rzecz oczywista u nas, a dziś także popołudnie bardzo książkowe. Będą propozycje dla miłośników kryminałów. Niedawno ukazała się kolejna część nowej serii Jędrzeja Pasierskiego pod tytułem Jezioro Lodu z inspektorem Leonem Szeptyckim w roli głównej. Z autorem porozmawia Katarzyna Chnat jeszcze w tej godzinie. O liście bestsellerów New York Timesa opowie nasza korespondentka z Waszyngtonu Lidia Krawczuk. Piątka z literatury zaprasza o 16:00. To audycja o książkach, którą prowadzą Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Ale będzie też temat medyczny w ramach cyklu Badamy temat i tu pojawi się Dariusz Stańczuk. Zapraszam serdecznie. Najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic jest do Waszej dyspozycji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem wam o metodach pracy kilku panów. O tym, jak Offenbach komponował w pędzącym powozie, Gluck przy klawesynie ustawionym na łące i o tym, jak Richard Strauss spisywał nuty pod dyktando żony.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: To jest RMF Classic. Fragment czwartej symfonii zabrzmiał. Autorem tej kompozycji jest William Boyce. To było wykonanie English Concert pod batutą Trevora Pinnocka. A to jest magazyn Popkultura. Sięgamy teraz do książki i dziś propozycja dla miłośników kryminałów. Niedawno ukazała się kolejna część nowej serii Jędrzeja Pasierskiego pod tytułem Jezioro Lodu. Inspektor Leon Szeptycki w roli głównej. A tu mamy kłamstwo, które zabija, i szczęście kruche jak lód. A inspektor ponownie mierzy się z zagadką Śląskiego Morza, czyli Jeziora Sławskiego, ale tym razem w zimowej scenerii. Skąd wziął się pomysł na Jezioro Lodu? Jakim bohaterem jest Leon Szeptycki i co kryje się pod powierzchnią tej historii w drugim tomie? O tym z autorem rozmawiała Katarzyna Chnatr.
1: Myślę, że może ta powieść jest odrobinę bardziej kameralna niż ta pierwsza i taka trochę tajemnicza, włącznie z takimi nawet elementami delikatnie metafizycznymi.
2: Ale motyw jeziora pojawia się znowu.
1: Tak, oczywiście. No bo tak to pomyślałem właśnie, ponieważ to jezioro gdzieś tam lubię i fascynuje mnie od lat, to pomyślałem sobie, że to będzie taka oś tego cyklu. Wszystko wokół tego jeziora, to jezioro, które gdzieś tam wpływa na losy ludzi, na ich błędy, ich porażki, ich sukcesy, ich tajemnice i tak dalej. I faktycznie tylko, że tutaj mamy je w wersji właśnie obrodzonej do tego stopnia, że całe miasteczko szykuje się na wyścig bojerów i również ten lód bardzo wpływa na gdzieś tam wydarzenia w książce, choć zaspoileruję, nie chodzi tylko o Jezioro Sławskie, ale i inne mniejsze lub większe, że tak powiem, zbiorniki wodne w okolicy. W centrum wydarzeń jest taka bardzo specyficzna wioska, dawna wioska Drwali. W zasadzie cały czas wioska Drwali, gdzie to drewno odgrywa kluczową rolę. Jest też stary tartak i bardziej nowoczesna fabryka. I tu też takie można powiedzieć, nie dość, że jest zimowa sceneria, to jeszcze w tej wsi, w Mirawie, jeszcze jest taki dziwny obyczaj, że ludzie za bardzo nie chcą się wpuszczać nawzajem do domu, utrwalony przez dziesięciolecia. No co jeszcze wpływa na taki dosyć mroczny klimat tej opowieści?
2: Bohater Leon Szeptycki jest bardzo wyrazistą postacią tutaj. Czy to jest bohater, którego pan również lubi, czy trochę się z nim pan boksuje?
1: Nie wiem do końca, czy lubię, bo czasami jestem pytany o to też w kontekście Niny Warwiłow. Bohaterowie trochę bardziej przemawiają przeze mnie, prawda? Czyli piszę ich intuicyjnie, też nie staram się nasączyć ich jakimiś ekstremalnymi cechami. Staram się, żeby byli ludzcy, tak popełniają błędy, też są jakby bardziej wiarygodni, ludzkie błędy. No nie mam do niego jakichś niechęci, prawda? On też nie jest jakimś antybohaterem, on bardziej wypływa ze mnie, tak jak mówię, w pewnym momencie już trochę sam zaczyna kierować swoim losem. Tak to właśnie wygląda. Natomiast pewnie gdybym spotkał na ulicy, no to raczej bym go lubił. Tak? Nie był to człowiek, od którego bym się odwrócił ze złością, nie miał nic do czynienia. Myślę, że jest refleksyjny, jest doświadczony przez los. Myślę, że ma dobre intencje. Jest też niezłym śledczym. Także mam wiele cech, które sprawiłyby, że mógłbym z nim usiąść na piwie.
0: A o innych bohaterach tej książki dowiecie się czytając, sięgając po Jezioro Lodu Jędrzeja Pasierskiego. Więcej o książkach opowiemy znów niebawem w magazynie Popkultura. Teraz ruszamy ścieżką dźwiękową. Muzyka z filmu Absolwent niebawem. Teraz Star Trek 5, a autorem tej ścieżki dźwiękowej jest Jerry Goldsmith.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Noblowska giełda nazwisk spróbujemy przewidzieć, kto może otrzymać Nobla z fizyki. I będą przystanki, zatrzymamy się w teatrze, na rodzinnych warsztatach. Będzie też postój na stacji Zabłocie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

Za kwadrans 16, muzyczne i filmowe uniwersum RMF Classic, Waldemar Kazanecki, Noce i Dnie, Michael Bublé też zaśpiewa niebawem, teraz Andante z Symfonii Zegarowej Haydna.

Andante z symfonii zegarowej Józefa Haydna w RMF Classic za 9 minut 16. O 16 najważniejsze fakty. Zegar poniedziałkowe godziny pracy odmierza, już ich coraz mniej, a tempo i energię, najpiękniejsza muzyka filmowa. Czekają u nas noce i dnie muzyka Waldemara Kazaneckiego, a teraz dobrym samopoczuciem podzieli się Michael Bublé.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę.
10: W sytuacji kryzysowej, na wypadek jakiegokolwiek kryzysu, Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
11: O co najmniej milionie osób ewakuowanych powiedział litewski minister.
12: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentu w laboratorium w Rosji, w związku z którym pojawiły się informacje o przypadku dżumy. Pod koniec września pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie

0: pożarna i leśna oraz kilku niemieckich ekspertów. Przypomnę, na czas neutralizacji niewybuchów na kilkunastokilometrowym odcinku wyznaczono strefy bezpieczeństwa na wodzie i na lądzie. Nie wolno wchodzić do Bałtyku na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek do Międzyzdrojów. Spacerowanie po plaży jest dozwolone. Nurkowie minerzy wznowią pracę o godzinie 8 rano. Mają jeszcze do unieszkodliwienia 3 brytyjskie miny.
1: Zapowiada Anna Pałamar.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Ciśnienie na stałym poziomie. W południe w Warszawie wyniosło 1008 hektopaskali. Polska pod wpływem wyżu z nad Czech i w polarnej morskiej masie powietrza. Zachmurzenie małe i umiarkowane na południu i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze może być większe. Maksymalnie 15 stopni na północy, około 19 stopni w centrum, 21 stopni na południu kraju, wiatr słaby, umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty. Jutro podobnie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale wzrastające do dużego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: RMF Classic. I wszystko gra.
5: Pozdrawiam, Artur Andrus.
6: Alicja Majewska.
7: Marek Kondrat.
8: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

9 minut po 16, magazyn Popkultura w RMF Classic, a ja w ślad za piosenką cieszę się, że jesteśmy tu we trójkę, z piątką. Piątka z literatury, Szymon Kloska i Tomasz Pindel od tej chwili w RMF Classic. Przybijam piątkę z piątką z literatury, tym bardziej, że piątkę.

0: A dziś z pomocą literacką do nas przybywa.
1: Generalnie czytamy, słuchamy wiadomości, same złe rzeczy się w tych wiadomościach pojawiają i pomyśleliśmy sobie, że jedynym znanym nam remedium na lęki dnia codziennego jest literatura, która będzie przedstawiać lęki dnia niecodziennego.
2: Innymi słowy, im gorzej, tym lepiej. Jak sobie poczytamy o strasznościach, to może te straszności nieprzeczytane, tylko te, które nam towarzyszą, jakoś zbledną.
1: Tak, bo literatura grozy jednak odsysa nasze lęki, to jest jedna z jej ważnych funkcji. Dziś zatem zapraszamy na rozmowę o strasznych, w sensie nie jakości, tylko grozy, powieściach i opowiadaniach.
0: Strasznie się cieszymy na piątkę z literatury. Szymon Kloska i Tomasz Pindel w RMF Classic.

0: Kto czyta, nie błądzi. Piątkę z literatury w RMF Classic prezentują Tomasz Pindel i Szymon Kloska.
1: Dzień dobry Państwu. W piątce z literatury dziś odsysamy strachy. Odsysamy strachy za pomocą strachów strasznych, przerażających.
2: Tak, literatura grozy znana jest z tego, że ona straszy o pewnych rzeczach dość przerażających, ale zarazem psychologicznie, psychoterapeutycznie na nas oddziaływuje i pozwala te lęki oswajać, wytłumaczać, jakoś sobie układać w głowie. Jednym z takich teoretyków, znaczy głównie praktyków, ale teoretyków horroru także, jest oczywiście Stephen King, który w swoich pracach teoretycznych właśnie bardzo często pisał o tej terapeutycznej funkcji horroru, więc ja bym zaczął od Stephena Kinga, autora doskonale znanego, wydawanego, wciąż pracującego i piszącego nowe książki, w związku z czym naprawdę jest w czym wybierać. Ja sobie pomyślałem, że przypomnę sobie jedną z jego najbardziej klasycznych książek i w moim odczuciu, chyba nie tylko moim, jedną z najlepszych, czyli powieść znaną u nas pod dwoma tytułami: Cmentarz dla zwierzaków albo Cmentarz zwierząt z błędami ortograficznymi, czyli bardzo klasyczną, dawną już powieść Stephena Kinga, której akcja dzieje się w pewnym domu. Ten dom jest na uboczu, blisko bardzo ruchliwej drogi i przez większą część tej powieści, dobra, może nie większą część powieści, ale przynajmniej tak z połowy, tam się nic nadprzyrodzonego ani horrorowego za bardzo nie dzieje. Czyli mamy historię zwykłego człowieka i jego rodziny, ale tam powoli narastają pewne lęki najzwyklejsze, dotyczące życia codziennego, dotyczące dziecka, dotyczące tak jakiejś stabilności, bezpieczeństwa, i potem powoli okazuje się, że wkracza tam groza, która ściśle związana jest z pewnym starym indiańskim cmentarzem, na którym chowane są zwierzęta. Znakomicie pozwala zobaczyć, jak używa się grozy po to, żeby tę grozę wewnątrz nas jakoś uznać.
1: Z okazji 50. rocznicy śmierci Stanisława Grochowiaka Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił wszystko.
2: Wszystko.
1: Wszystko, absolutnie wszystko. I muszę powiedzieć, że jak ja sobie myślę o...
2: Ale to nie napawa cię grozą.
1: Nie, wręcz przeciwnie, gigantyczną radością. Wszystkie prozy i wszystkie wiersze Stanisława Grochowiaka, no to jest poeta, który jest ojcem polskiego turpizmu, chyba tak trzeba powiedzieć.
2: Turpizmu, czyli poezji, która, jakby nie patrzeć, eksploruje no właśnie grozę i straszność.
1: Trzeba nie powiedzieć, że jest polskim Stephenem Kingiem. Kingiem nie jest.
2: Chyba
1: ponad
2: nie.
1: Wszelką wątpliwość. No te wiersze są głęboko rzeczywiście przejmujące. Częściowo znane, częściowo nie. Rzeczywiście Anna Romaniuk tu dokonała gigantycznej roboty edytorskiej. Natomiast w dwóch ostatnich tomach dostajemy całą prozę z legendarnym Trismusem, no ale też rzeczy, o których istnieniu, muszę przyznać, w ogóle nie wiedziałem, czyli fragmenty niepublikowanych wcześniej próz, które tu no, w przepięknym też edytorsko czteroksiągu dostajemy zebrane i opublikowane po raz pierwszy.
2: Grze strach nie czytać.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
9: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
8: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po reklamie.

0: Minutka z literatury w RMF Classic. I wiesz, co czytać.
1: Otwieram nasz kącik komiksowy, w którym komiks, który, no dobra, to nie jest horror, to nie jest klasyka gatunku, ale jednak grozą mocno powiewa, chociaż tytuł wydaje się być wręcz sielski. Prawda? Kocham Astrid Lindgren. Komiks napisany i narysowany przez Elin Lucassi.
2: To zresztą nie pierwsze jej dzieło, pierwsze w polszczyźnie. I to jest taka groza, która z każdą kolejną stroną się pogłębia. Historia jest bardzo prosta. Tak jak Astrid Lindgren, bohaterka tego komiksu traci dziecko. To dziecko jej zostaje odebrane, ale my ją poznajemy już w momencie, w którym ona próbuje sobie jakoś to życie poukładać. To życie się nie układa właśnie, tylko się rozsypuje. Ona trafia do domu Astrid Lindgren, który jest muzeum, i buduje się w niej i rozwija jakaś taka obsesja na punkcie Astrid Lindgren. Ona w tym domu po pierwszej wizycie wraca do niego wielokrotnie i pojawia się tam często. No i widać, że entropicznie coś w głowie jej się po prostu rozsypuje i ta, no właśnie, niewypowiedziana groza, bo tu nie ma żadnej krwi, żadnych noży, niczego, tylko no tak, rosnące i rozwijające się, chyba trzeba powiedzieć, szaleństwo.
1: Najlepsza groza to jest ta, która w ludzkiej głowie siedzi.
2: Dokładnie. Więc bardzo przejmująca rzecz, świetnie opowiedziana, świetnie narysowana, właśnie robiące rzeczy dość zaskakujące z czytelnikiem.

0: Wracamy do naszej dzisiejszej piątki, w której mówimy o literaturze grozy, bo ona pozwala grozę z życia takiego prawdziwego odsączać, odegzorcyzmować. Czas teraz na tom, który ukazał się stosunkowo niedawno. To jest 10. tom z serii opowieści niesamowitych Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dość specyficzny, bo mający jednego nie takiego oczywistego patrona.
1: A tak naprawdę dwójkę, bo Miron Białoszewski i Jadwiga Stańczakowa, w sumie ja nie wiem, dlaczego Jadwiga Stańczakowa się na okładce nie pojawiła. To jest tom, antologia, która została ułożona bardzo dawno już temu i ona powstała, tylko powstała nie w formie książki, tylko w formie kaset.
0: Książki mówionej, mówiliście.
1: Tak, książki mówionej. Zresztą ta książka mówiona, kasetowa i jest tutaj oskanowana, można ją obejrzeć, można jej posłuchać, bo ta książka ma w sobie też link do pliku audio. Mamy tu kilkanaście bardzo klasycznych, ale bardzo różnych opowiadań grozy.
0: To jest po prostu autorski wybór tej pary, którzy powiedzieli, to są nasze najulubieńsze opowiadania, niesamowite.
1: I to są dokładnie takie grozy, o których mówiliśmy w pierwszej połowie audycji, czyli one są groźne inaczej, groźne w sposób nieoczywisty, groźne w taki budujący. Jest tu Lem, jest tu Edgar Allan Poe, aż
0: tak,
1: z czterema tekstami. Jest tu Graham Greene z dwoma świetnymi opowiadaniami i jest nawet taka niekonieczna, ale zastanawiająca groza pulpowa.
0: Na koniec klasyk włoski, który trafia do nas po raz pierwszy, znaczy pewne jego rzeczy znaliśmy wcześniej, ale tę powieść poznajmy dopiero teraz. Tommaso Landolfi, opowieść jesienna, malutka powieść, a może długie opowiadanie, no ale wydawane odrębnie. W przekładzie Anny Wasilewskiej ukazała się właśnie nakładem Oficyny. I to jest rzecz bardzo stosowna zarówno do tematu naszego dzisiejszego, czyli grozy, jak i do pory roku jesiennej. Jest to w pewnym sensie klasyczna opowieść gotycka. Żołnierz, właśnie taki samotny, który ucieka przed oddziałami wrogimi, trafia do opuszczonego domiszcza, w którym najpierw mu się wydaje, że nikt nie mieszka, potem okazuje się, że mieszka tam pewien dziwny starzec i błąka się po pustych pomieszczeniach. Klasyczna sceneria gotycka właśnie. No i z czasem zaczyna odkrywać pewną tajemnicę. Coś tam się dziwnego w tym domu dzieje i pewnie państwo się spodziewacie słusznie, że będzie tam jakaś kobieta. Lecz to prawdziwa kobieta, czy to widmo, to się wszystko okaże z czasem. To jest bardzo smakowite. Z jednej strony bardzo klasyczne, z drugiej strony ma ciekawie współcześnie jednak postawione akcenty. No a Landolfi jest w ogóle pisarzem absolutnie wartym poznania, bo to jest taki wielki oryginał. Włoska literatura XX wieku miała paru takich oryginałów, a ten jest rzeczywiście jednym z nich. Gdzieś by go można koło Lampedusy może postawić, w sensie taki trochę jakby nie dzisiejszy, a zarazem bardzo dzisiejszy twórca. Opowieść jesienna jest absolutnie czarowna. Jest nie groza, ale taka dyskretna i no i to nie jest książka, po której nie możemy spać i krzyczymy w nocy.
1: No, a takie książki w naszej audycji się znalazły. Generalnie przestraszyliśmy państwa odrobinę, ale
0: staraliśmy się w każdym razie.
1: Intencje mieliśmy szczytne.
0: Jak zawsze.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: Po reklamie.

0: Ang Lang przy fortepianie. To był fragment Karnawału Zwierząt, kompozycja Camilla Saint-Saensa. U nas w RMF Classic nieustający karnawał najpiękniejszej muzyki filmowej. A teraz mamy dla Was plebiscyt top 100 muzyki filmowej RMF Classic z okazji Dnia Muzyki Filmowej. To święto, które wymyśliliśmy i konsekwentnie Wam o nim przypominamy. 27 października muzyka filmowa zasługuje na swoje święto. Wracając do plebiscytu, współtwórcą tego plebiscytu zgodził się zostać w tym roku znakomity artysta, charyzmatyczny wokalista, kompozytor, autor tekstów, niezwykle utalentowany muzyk Igor Herbut. Posłuchajcie, jak Igor wybierał swoje propozycje do plebiscytu.
1: Czy coś z tej listy chciałbyś, żeby znalazło się w naszym plebiscycie?
2: Tak, bardzo.
1: No to zwracam ci kartkę, zakreślaj.
2: Co najmniej dwa utwory.
1: Proszę cię bardzo. Opatrzymy je pieczęcią Igor Herbut poleca.
2: Falling Slowly.
1: Tak jest, Glenn Howerta. To jest
2: niestety,
1: na drugiej stronie.
2: Niestety musieliśmy pożegnać w tym roku Glenna Hansarda.
1: Tak.
2: Który, jak się okazuje, miał niewiarygodnie szerokie po prostu korzenie inspiracji na cały świat. Więc z ogromnym zaszczytem chciałbym dodać do tej listy Falling Slowly, utwór oscarowy.
1: Dobrze, zrobione. Masz swoje prawa.
2: Gdzie to mamy? No to mamy.
1: Początek
2: jest, czwarty,
1: tak,
2: proszę
1: jest.
2: Bardzo. No i co? No i mamy, no moja ulubiona, no bardzo, bardzo mi przykro, ale muszę to zrobić. Księżniczka Mononoke Hime, legenda Oshitaki. Będę miał ogromne szczęście w tym roku usłyszeć Joe Hisaishiego na żywo. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo mocno. No to tak, co najmniej te dwa.
0: Igor Herbut wybiera, towarzyszyła mu, pilnując zgodności wszelkiej, Magda Wojewoda Mleczko, szefowa muzyczna RMF Classic, a oto pierwsza z wybranych propozycji, czyli Falling Slowly.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: RMF Classic, minęła 17, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
8: Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe, zapowiedział w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednostki mają powstać na terenie Biłgoraja, Poniatowej i Łukowa.
9: Teraz jest kwestia techniczna, albo przejęcia budynków i wtedy jest to łatwiejsze, albo wybudowania nowych. Również kontenery będą wchodzić w grę. To jest kwestia kilkunastu miesięcy, kiedy już w tych miejscowościach będą pojawiać się żołnierze.
8: Najdłużej może potrwać organizacja jednostki w Łukowie, gdzie mają stacjonować wojska dronowe. Zakaz sprzedaży jednośladów elektrycznych rozwijających dużą prędkość i dodatkowe uprawnienia dla kontrolujących. To rządowy plan na poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury trafił do uzgodnień międzyresortowych. Rząd na razie nie rozważa wprowadzenia obowiązku rejestracji i oznaczania hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego i oznakowania jednośladu, by można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. O problemach z brawurowo jeżdżącymi hulajnogami czy pojazdami przypominającymi rower mówią nam mieszkańcy Warszawy.
10: To jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko. No nie dla wszystkich te hulajnogi.
11: Jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
8: Rząd nie ma też planu na prawne ograniczenie mocy jednośladu. Planuje za to kary dla sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu pojazdy niezgodne z prawem.
3: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
8: 9 zwycięstw w 9 spotkaniach i ciągle brak awansu. Tak wygląda sytuacja naszej piłkarskiej młodzieżówki. Przed drużyną Jerzego Brzęczka ostatni mecz eliminacji. Co musi się stać, by awansowali?
12: Bezpośredni awans da zwycięstwo w grupie. Można też być najlepszą drużyną z grona tych, które zajmą drugie lokaty. Jeśli wygramy, zremisujemy albo przegramy wieczorem z Italią jedną bramką, to na pewno wygramy grupę i będziemy mieli ten awans. Wyższa porażka spycha nas na drugie miejsce w naszej grupie i tu licząc na bezpośredni awans na turniej będziemy musieli porównać nasz eliminacyjny dorobek z reprezentacją Grecji. Natomiast no, gra drużyny Jerzego Brzęczka pozwala wierzyć, że z Włochami po prostu wygramy. Polacy imponują nie tylko wynikami, ale właśnie stylem gry, odważnym i kreatywnym.
8: Podkreślał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Mecz z Włochami o 18.15, a o 20.45 kadra narodowa w czwartym meczu Ligi Narodów zmierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: Polska w polarnej morskiej masie powietrza i pod wpływem wyżu znad Czech. Ciśnienie o stałej pozycji w południe w Warszawie wyniosło 1008 hektopaskali. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, to na południu i zachodzie, ale na pozostałym obszarze na ogół duże. Maksymalnie 21 stopni pokazują termometry na południu kraju. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i na północy wzrastające do dużego. Rano na południu miejscami zanikające mgły ograniczające widoczność.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
3: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultury.

0: Zapraszam do RMF Classic. To jest popołudniowy magazyn Popkultura, w którym nie tylko sprawy kulturalne, ale także sprawy zdrowia słuchaczy leżą nam na sercu. I w tej sprawie Dariusz Stańczuk.
1: Badamy temat, czyli medycyna w RMF Classic.
2: W Sztokholmie ogłoszono dziś nazwiska laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel nagrodzeni zostali za badania nad tym, w jaki sposób komórki nerwowe w mózgu kształtują nasze wspomnienia, uczucia i zachowania. Jak orzekła noblowska komisja, naukowcy położyli podwaliny pod nową erę w neuronauce. Odkryli obwody odpowiedzialne za konkretne zachowania, także w kontekście zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Kraków z kolei na dwa dni stanie się europejską stolicą chirurgii endokrynologicznej. Przed nami wspólny kongres Towarzystw Chirurgii Endokrynologicznej z Wielkiej Brytanii i Polski. W programie spotkania na temat najnowszych trendów w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy, w tym chorób nowotworowych. Tematem będą m.in. operacyjne techniki małoinwazyjne ze światłem lasera, termoablacja czy neuromonitoring. Mówi organizator konferencji, chirurg-endokrynolog profesor Marcin Barczyński.
3: Zabiegów, które obecnie oferujemy w leczeniu schorzeń tarczycy na przykład, no naprawdę jest sporo. Dawniej to była klasyczna chirurgia, czyli duże cięcie, odsłonięcie tarczycy, próba identyfikacji tych ważnych struktur, które chcemy zachować, no bo każdy oczywiście kojarzy, że jeżeli operujemy tarczycę, to jest ryzyko, że może coś się wydarzyć z głosem, bo tam biegną nieopodal nerwy krtaniowe wsteczne odpowiedzialne właśnie za głos. I każdy się boi operacji tarczycy, żeby nie przestać mówić. To ryzyko zawsze istnieje, ale dzięki postępowi w medycynie teraz mówimy o różnych technologiach, które nam pomagają jako chirurgom w identyfikacji i zachowaniu czynności tych struktur. Czyli mówimy o neuromonitoringu. To jest metoda, która nie tylko umożliwia nam precyzyjną identyfikację nerwu w polu operacyjnym, ale również zwiększa szansę na zachowanie nerwu z dobrym funkcjonowaniem. Dzięki zastosowaniu tej metody my wiemy, że spora część tych uszkodzeń to nie jest przecięcie, oparzenie nerwu, ale po prostu na skutek pociągania, manipulacji chirurgicznych dochodzi do zmian czynności tych nerwów. Na szczęście teraz wiemy, jak modyfikować nasze manewry chirurgiczne w trakcie operacji, korzystając z neuromonitoringu właśnie, żeby ten głos zachować, żeby się nic nie wydarzyło. Także to ryzyko obecnie to jest 1-2%, a nie 10-20, jak było jeszcze 20 lat temu.
2: Kongres brytyjskich i polskich chirurgów endokrynologicznych 8 i 9 października w CKF na Fabrycznej, a w przeddzień kongresu, pojutrze w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbędą się warsztaty praktyczne. Uczestnicy będą mogli obserwować operacje tarczycy wykonywane z wykorzystaniem najnowszych technologii. Polecamy Waszej uwadze.
1: Badamy temat. Czym żyje medycyna? Sprawdza Dariusz Stańczuk.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem wam o metodach pracy kilku panów. O tym, jak Offenbach komponował w pędzącym powozie, Gluck przy klawesynie ustawionym na łące i o tym, jak Richard Strauss spisywał nuty pod dyktando żony.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Po reklamie.

0: muzyczny świat Bridgertonów, fragment ścieżki dźwiękowej trzeciego sezonu serialu. To jest magazyn Popkultura w RMF Classic. Zajrzyjmy na listę bestsellerów New York Timesa. To od dziesięcioleci w Stanach Zjednoczonych jeden z najważniejszych mierników sukcesu książki. Każdy autor marzy, by się na tej liście znaleźć. Obecny numer jeden to nowa powieść Johna Greena pod tytułem Hollywood Ending. I to jest powrót w wielkim stylu, bo Green nie wydał powieści od 9 lat. O szczegółach nasza korespondentka z Waszyngtonu Lidia Krawczuk.
1: Hollywood Ending to pierwsza powieść Johna Greena napisana dla dorosłych. Wcześniej zasłynął przede wszystkim jako autor książek dla młodych czytelników, a największym sukcesem było Gwiazd naszych wina. Książka sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy, a jej ekranizacja stała się wielkim kinowym przebojem. I to doświadczenie Hollywood jest tutaj bardzo ważne, bo Hollywood Ending opowiada właśnie o cenie sławy. Bohaterowie to dwoje młodych aktorów, którzy dostają rolę w filmie o Andy Warholu. Film zaczyna odnosić sukces, oni stają się rozpoznawalni, a razem z popularnością pojawia się cały przemysł, który chce wykorzystać nie tylko ich pracę, ale także ich życie prywatne. Green zna ten świat z własnego doświadczenia. W rozmowie z Los Angeles Times powiedział, że chciał, żeby ta książka była z jednej strony listem miłosnym do kina, ale z drugiej uczciwym pokazaniem, jak trudno stworzyć dzieło, które, żeby odnieść komercyjny sukces, musi spodobać się milionom ludzi. Nieprzypadkowo film kręcony przez bohaterów powieści opowiada o Andy Warholu. Zdaniem Greena Warhol bardzo wcześnie zrozumiał, w jakim kierunku pójdzie kultura celebrytów, że wizerunek człowieka może stać się produktem, który jest bez końca powielany i sprzedawany. Tyle, że dzisiaj ten mechanizm nie dotyczy już wyłącznie gwiazd Hollywood. Media społecznościowe sprawiły, że właściwie każdy może wystawić swoje życie na widok publiczny i walczyć o uwagę innych. A sam Green podchodzi do szumu wokół nowej książki z dużym dystansem. Posłuchajcie, co powiedział w mediach społecznościowych o recenzji New York Timesa na temat Hollywood Ending. Napisali, że piszę z promienną empatią, co chyba jest zarówno moim ulubionym rodzajem promienności, jak i moim ulubionym rodzajem empatii. Jedyna naprawdę zła część to ta, w której napisali, że mam 49 lat. To może i prawda, ale i tak boli. Pełen udręki portret współczesnej sławy, boleśnie trafne metafory. To miłe. Po prostu trudno mi się otrząsnąć po tym fragmencie, w którym napisali, że mam 49 lat, mówił Green. Książka ukazała się 22 września i od razu znalazła się także na szczycie kilku innych amerykańskich rankingów sprzedaży. Green jest właśnie w trasie promocyjnej po Stanach Zjednoczonych i część spotkań z czytelnikami została już wyprzedana.
2: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Noblowska giełda nazwisk spróbujemy przewidzieć, kto może otrzymać Nobla z fizyki. I będą przystanki, zatrzymamy się w teatrze, na rodzinnych warsztatach. Będzie też postój na stacji Zabłocie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Rod Stewart. The Final Encore. 20 lipca. Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
3: Po reklamie.

To był marsz triumfalny Zaid Giuseppe Verdiego. Grali filharmonicy wiedeńscy pod batutą Herberta von Karajana. Magazyn Popkultura, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Z przyjemnością odprowadzimy Was z pracy do domu ścieżką dźwiękową RMF Classic. Przed 18:00 piękne muzyczne spotkania. Biały Delfin muzyka, którą napisał Michel Legrand, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Supergirl za chwilę. A o 18:00 ekonomiczne podsumowanie dnia. Po 18:00 Dariusz Stańczuk. To będą gamy i dramy. Ja dziękuję. Do usłyszenia.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: reklamy.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Po reklamie.
15: Minęła 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
16: Dzień dobry, od północy benzyna będzie o 6 groszy droższa, diesel natomiast o 6 groszy tańszy. Minister energii wydał obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw, które będą obowiązywały jutro i mówiąc precyzyjnie, benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,79, natomiast diesel maksymalnie 7,82. A jeżeli kogoś tańsze paliwa zainspirowały do dalekiej podróży i kogoś koła jakimś dziwnym trafem zawiozłyby do Włoch, to uwaga, jest duże prawdopodobieństwo, że natychmiast zatrzyma was włoska policja. Zwłaszcza w okolicach Neapolu. Włoska policja finansowa zaczęła polować na samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi, bo włoscy obywatele wymyślili nowy przekręt. Otóż masowo rejestrują swoje samochody na firmy krzaki mieszczące się w Polsce. Dzięki temu płacą niższe podatki i mogą niemal bezkarnie unikać płacenia ubezpieczenia i płacenia mandatów. Dziennik Financial Times opisuje dziś, że we Włoszech jest 60 tysięcy samochodów, które mają legalne polskie tablice, ale ani nigdy te auta nie były w Polsce, ani kierowcy z Polską nic wspólnego nie mają. Te tablice załatwia najczęściej mafia, a kierowcy korzystają, bo zorientowali się, że mogą po prostu płacić mniej. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała polowanie na kierowców z polskimi tablicami i zapowiedziała też zmiany prawne. No dobra, jak już za te granice pojedziemy, potrzebne mogą być waluty. Euro kosztuje aż 4,38, to sporo. Dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, a brytyjski funt 5,17.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
15: Z tymi polskimi tablicami w Italii to niezła drama, prawda? Inne dramy mamy, muzyczne, tak jak gamy. To jest poniedziałkowy wieczór. Za chwilę zaczynamy ten właśnie program. Na razie Phil Collins.

0: Już 10 minut po 18, jak to w poniedziałki o tej porze, i dzisiaj polecamy program pełen osobliwości z życiorysów znanych kompozytorów, śpiewaków, instrumentalistów. Wszystko po to, by odkrywać w muzycznym geniuszu człowieka.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Zaczniemy od gościa, do którego przylgnęło dosłownie pewne służące za fortepianowy taboret krzesełko. Kanadyjski pianista Glenn Gould przez całe życie grał na tym właśnie krześle, które złożył dla niego jego ojciec. Krzesełko było bardzo niskie. Artysta siedział raptem 15 cali, to jest jakieś 38 cm nad ziemią, i kiedy grał, to jego broda ledwo wystawała ponad poziom klawiatury. Po całym świecie jeździł z tym krzesełkiem nasz bohater, bo wszystkim innym koncertowym siedzi mówił nie. Z czasem straciło to krzesełko tapicerkę, oparcie, ale miało być i służyć i basta. Inne jeszcze dziwactwa wyczyniał Glenn Gould. Jako skrajny hipochondryk ręki nie podawał z obawy o infekcję. W upalne dni chodził w zimowych outfitach i tak dalej. Ale przede wszystkim, czy to była koncertowa sala, czy nagraniowe studio, grając mruczał, nucił, podśpiewywał i niczym się nie przejmował. Było tak na

przykład w wariacjach goldbergowskich Bacha, które Glenn Gould parokrotnie nagrywał. W tle słychać tam jego wokalne popisy. Posłuchajmy, to jest program Gamy i Dramy. Naprawdę warto nadstawić ucha. Dariusz Stańczuk, zapraszam.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

Tu Igor Herbut. W Top 100 nie ma przypadków. Są tylko dobre wybory, a także moje osobiste wybory. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Posłuchajcie propozycji.

Ostrzałem!

0: Beatlesi w żółtej łodzi podwodnej, to jest poniedziałkowy wieczór z programem Gamy i Dramy. Zaczęliśmy od Glenna Goulda, ekscentrycznego pianisty. Teraz słowo o wybitnym wirtuozie wiolonczeli i mistrzu operetki, jakim był Jacques Offenbach. Offenbach to był jettatore, miał ponoć tak zwaną jettaturę, czyli złe spojrzenie, złe oko. Groźne oko lubił puścić, no i tak sprowadzał ponoć na bliźnich nieszczęście. Ludzie woleli się z Offenbachem nie spotykać, a jak już się z nim spotykali, to uciekali wzrokiem. Co ciekawe, Offenbach sam panicznie bał się wielu rzeczy, miał rozmaite fobie, bał się liczb, trzynastki szczególnie, a przed premierami swoich dzieł uskuteczniał różne rytuały, by odpędzić złe moce.
1: Gamy i dramy. Szalone wątki z biografii klasycznych kompozytorów w RMF Classic.
0: Skomponował Offenbach blisko 100 operetek i oper, a pisał gdzie się dało, także w podróży. Kazał w swoim powozie zainstalować specjalny składany pulpicik z oświetleniem, no i tak często pracował. A pracował szczególnie intensywnie w dziedzinie operetki. To on wprowadził na paryskie operetkowe sceny skoczny taniec pochodzenia algierskiego, czyli kankan. Najsłynniejszy kankan świata to oczywiście kankan Jacques'a Offenbacha z operetki Orfeusz w piekle. Tytuł tego kankana to Piekielny galop. Energiczne wymachy nogami wykonują tu kuso odziane tancerki. Mark Minkowski dyryguje, gra orkiestra opery liońskiej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsze muzyka filmowa.
2: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie.

5 października, 18.43, prawie 4 minuty już na naszych czasomierzach, zegarach w radiu RMF Classic. To jest poniedziałek z programem Gamy i Dramy. Już za chwilę kolejna dzisiejszego odcinka odsłona. Ale zanim to, jeszcze Miasto Aniołów i z tego filmu piosenka w wykonaniu Goo Goo Dolls, Iris. Posłuchajmy.

0: Ustna harmonijka z partytury Luisa Bacalowa i z filmu Kill Bill. Przy okazji to jest poniedziałkowy wieczór i program Gamy i Dramy. Pora na reformatora XVIII-wiecznej opery, jakim był niemiecki kompozytor Christoph Willibald Gluck. Jako syn leśnika Willibald miał pójść w życiu właśnie tą leśną ścieżką, no ale że przejawiał inne pasje, jako 13-latek uciekł z domu. Zawędrował pieszo aż do Pragi i by przeżyć, zarabiał tam na chleb muzykując na jarmarkach. Wyrósł na multiinstrumentalistę. Grał na klawesynie, na organach i na wiolonczeli, a także na szklanej harfie. Tak właśnie na kilkudziesięciu kieliszkach napełnionych wodą potrafił wygrywać całe koncerty z towarzyszeniem orkiestry nawet. Raz taką sensację wywołał w Londynie. Ten właśnie jegomość zreformował operę, żeby nie opierała się na wokalnych popisach, co preferowali tak zwani piciniści, tylko prawdą ujmowała widza i jasno i prosto przekazywała mu daną opowieść, co podobało się z kolei glukistom, czyli fanom Glucka. Po paryskiej premierze jego Ifigenii w Aulidzie pobili się nawet glukiści z picinistami, a było to 12 lat po premierze pierwszej zreformowanej przez Glucka opery Orfeusz i Eurydyka.
1: RMF Classic, Gamy i Dramy. Nietuzinkowe życiorysy słynnych kompozytorów bada Dariusz Stańczuk.
0: Dzieło rocznik 1762, Orfeusz i Eurydyka, opera Christopha Willibalda Glucka, przypomni się teraz uwerturą. Orkiestrą Opery Liońskiej dyryguje John Elliot Gardiner.

0: akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Fantazja para un gentilhombre, fantazja dla szlachcica, kompozycja Joaquina Rodrigo. 5 października, jeszcze w takim razie 22 dni i będzie ten wyjątkowy dzień wprowadzony przez nas do kalendarza. Dzień muzyki filmowej, 27 dzień października, to tak na marginesie, także nasze radiowe urodziny. Z tej właśnie okazji przygotowaliśmy dla Was cykl Zakochani w muzyce filmowej. Pytamy tu aktorów, wokalistów, kompozytorów właśnie o ten gatunek, o muzykę filmową. Posłuchajcie, jaki soundtrack szczególnie upodobał sobie kompozytor i dyrygent Adam Sztaba.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Ja myślę, że przychodzi mi coś, co by przyszło chyba wielu melomanom. Zwłaszcza, że ten film powinien być poparty Oscarem dla kompozytora. Nie został, o dziwo, poparty. I to jest Ennio Morricone i Misja. To jest coś rzeczywiście, gdzie ta muzyka idzie równolegle z akcją. Ona właściwie jest jakby bohaterem również tego filmu. Ja się nie zgadzam ze zdaniem, nie wiem, czy to John Williams powiedział, czy ktoś inny, że muzyki nie powinno być słychać w filmie i wtedy to jest dobra muzyka. No, mówi to zresztą kompozytor, który pisze muzykę, którą bardzo dobrze słychać. No jak można nie usłyszeć tematów Supermana, czy z Indiana Jones, czy z Gwiezdnych Wojen, czy z Harry'ego Pottera, czy z Listy Schindlera. To jest absolutny geniusz. Już chyba go nie zobaczymy na koncertach, bo już się rzadko pojawia, chociaż czasami gościnnie wyjeżdża na takim drobnym wózeczku i potrafi podyrygować marszem imperialnym i to jest wspaniałe. Więc myślę sobie, że właśnie ta misja i ten Ennio Morricone, ten soundtrack jest dla mnie fenomenalny. Już nie mówiąc o tym, że tam nie ma tylko orkiestry, tam są takie rdzenne, folkowe, czy takie rootsowe, jak my to mówimy kolokwialnie, chóry, takie z afrykańskim zaśpiewem, jakimś takim nieprawdopodobnym. No to jest coś, gdzie złamane zostały rozmaite zasady, a teraz belfroskim zdaniem się popiszę, żeby łamać zasady, trzeba je dogłębnie poznać. I Ennio Morricone to miał.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
0: No dobrze, wywołana przez Adama Sztabę misja filmowa, tytułowa już w naszym wieczornym radiowym kinie. Misja i genialna muzyka Ennio Morricone.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herwuth.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Po reklamie.
1: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Michael Stipe, formacja R.E.M. i Everybody Hurts. Na fali lalkomanii, która ogarnęła Polskę na okoliczność premier dwóch nowych lalek, które od tekstu Bolesława Prusa odchodzą, bądź się go w miarę wiernie trzymają, wracamy do powieściowego oryginału, jak co dzień o tej porze, a na naszych zegarach już 20:30.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Bardzo mi miło spotkać człowieka szczęśliwego, rzekł Wokulski. Prawdziwie jestem szczęśliwy i to w sposób, który dla mnie samego jest niespodzianką, ciągnął baron. Projektowałem, że wezmę sobie, panie, kobietę piękną, dobrze wychowaną, z nazwiskiem i prezencją, bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości. Tymczasem ma pan sama miłość. Zastępuje mi drogę i jednym spojrzeniem roznieca pożar w sercu. Doprawdy, panie Wokulski, jestem zakochany. Nie, jestem szalony. Zabawna historia, mruknął Wokulski po odejściu barona. Ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję. Tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna, długo zatrzymując się na stacjach. Powietrze zrobiło się chłodne. Na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy. Proszę pana... Tu panowie wysiadają. Wokulski ocknął się. Nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmiejszy sposób. Stacja była nowa, jeszcze niezupełnie wykończona. Dzień dobry, zawołał baron z familiarną poufałością, ściskając Wokulskiego za rękę. Panie gospodarzu, herbaty dla pana. Musimy czekać na konie. Słyszałem, rzekł nagle Wokulski, że u prezesowej zbiera się dużo gości. O, panie, zawołał baron. Kiedy trafi się dobra niedziela, zjeżdża się po kilkadziesiąt osób. No, przede wszystkim bawi tam moja narzeczona. Dalej jest pani Wąsowska, milutka wdóweczka, lat 30, ogromny majątek. Zdaje mi się, że krąży około niej Starski. Jest jeszcze Fela Janocka, stryjeczna siostra mojej pani. Bardzo miłe dziecko, ma z 18 lat. No, jest Ochocki. Kiedy wyjeżdżał, po całych dniach łowił ryby, ale ponieważ gust zmienia mu się często, więc nie jestem pewny, czy nie zobaczę go teraz jako myśliwca. Tak, to niepospolity człowiek, rzekł Wokulski. Któż jeszcze bawił prezesowej? Stale to już nikt, ale bardzo często przyjeżdżają na kilka dni, czasem na tydzień, pan Łęcki z córką. Dystyngowana osoba, mówił dalej baron, pełna rzadkich przymiotów. Pan wreszcie ich zna? Szczęśliwy ten, komu odda serce i rękę. Co to, panie, za wdzięk, co za rozum. Doprawdy czcić ją można jak istną boginię. Nie znajduje pan? Szczęściem wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosząc baronowi, że zajechał powóz. Wybornie! Zawołał baron i dał mu parę złotych. Kwadrans upłynął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Wokulski i baron usiedli, furman w piaskowej liberii machnął batem w powietrzu i para dzielnych siwych koni ruszyła wolnym kłusem. O, panią Wąsowską rekomenduję panu, mówił baron. Brylant, nie kobieta, a jaka oryginalna, ani myśli iść drugi raz za mąż, choć lubi pasjawi, ażeby ją otaczano. Trudno jej, panie, nie uwielbiać, a uwielbiać rzecz niebezpieczna. Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamuctwa. Pan zna Starskiego? Widziałem go raz. Dystyngowany człowiek, ale nieprzyjemny, mówił baron. Antypatia mojej narzeczonej. Tak działa jej na nerwy, że biedaczka traci humor w jego towarzystwie. I nie dziwię się, bo to są wprost przeciwne natury. Ona poważna, on Letkiewicz. Ona uczuciowa, nawet sentymentalna. On cynik. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

naszym wieczornym kinie Avengersi przy muzyce Alana Silvestriego. Tam właśnie działali. A przed nami tego wieczoru jeszcze nasz historyczny datownik Macieja Korkucia, piątka z literatury i rekomendacje naszych moli książkowych Szymona Kloski i Tomasza Pindla, a poza tym morze wspaniałych muzycznych tematów. Przed 21:00 za chwilę jeszcze Beethoven i sonata fortepianowa zwana Burzą. Teraz Rich and Famous i z tej produkcji temat, który napisał Georges Delerue. To ode mnie do usłyszenia. Dariusz Stańczuk dziękuję za to spotkanie w RMF Classic. Dobrej nocy.

0: reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

0: Kto dziś pamięta? Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 5 października 1910 roku wyszły na światło dzienne najgorsze występki Damasego Macocha. To postać głośna wówczas do granic możliwości. Budziła oburzenie i odrazy wśród Polaków we wszystkich trzech zaborach. I nie tylko wśród Polaków. To były czasy, w których jasnogórski zakon Paulinów był poddany rosyjskim, jeszcze popowstaniowym szykanom. Każdy kandydat do zakonu musiał mieć zgodę rosyjskiego gubernatora, przejść policyjne sprawdzenia i uzyskać zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dzisiaj budzi to podejrzenia i spekulacje, czy Dionizy Macoch od początku nie był rzezimieszkiem i agentem policyjnym nasłanym do zakonu Paulinów po to, aby bez zmrużenia oka mógł z jednej strony udawać zakonnika, bo formalnie nim został, a z drugiej prowadzić równoległe życie kombinatora, złodzieja i bandyty. A habit zakonny potrafił wykorzystać nawet do obrabowania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To on wyłamał korony z brylantami, perły z sukni i tym podobne świętości. Takie świętokradztwo poruszyło dwory w Europie, nie mówiąc już o zwykłych ludziach. Nowe korony ufundował papież, ale nawet car Mikołaj deklarował taką gotowość. A Dionizy Macoch urodził się jako Kacper Macoch. Sprytny chłop, inteligentny i zdolny. Ukończył odpowiednik szkoły podstawowej, został pisarzem gminnym. Potem właśnie zgłosił się do nowicjatu i został, po przedstawieniu wszelkich zgód rosyjskich, zakonnikiem na Jasnej Górze. Przyjął imię Damazy. Wkrótce omotał niejako Helenę Krzyżanowską, opłacił jej wesele w Warszawie z jego własnym kuzynem, czyli Wacławem Macochem. Małżeństwo fikcyjne, dogadane, bo Helena miała być po prostu kochanką i utrzymanką fałszywego zakonnika. Musiało dojść do jakiegoś konfliktu jednak, bo Damazy w pewnym momencie we własnej klasztornej celi zamordował tegoż Wacława siekierą. Zwłoki ukryte w sofie wyrzucił razem z meblem do rzeki, ale zostały znalezione. Macoch próbował uciec, ale zatrzymany w Krakowie został, wydany Rosjanom i w końcu przyznał się do wszystkiego. W 1912 roku został skazany na 12 lat ciężkiego więzienia. Zmarł kilka lat później. Damazy Macoch, fałszywy zakonnik, prawdziwy bandyta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Noblowska giełda nazwisk spróbujemy przewidzieć, kto może otrzymać Nobla z fizyki. I będą przystanki, zatrzymamy się w teatrze, na rodzinnych warsztatach. Będzie też postój na stacji Zabłocie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Dzień dobry Państwu. W piątce z literatury dziś odsysamy strachy. Odsysamy strachy za pomocą strachów strasznych, przerażających.
2: Tak, literatura grozy znana jest z tego, że ona straszy, opowiada o rzeczach dość przerażających, ale zarazem psychologicznie, psychoterapeutycznie na nas oddziaływuje i pozwala te lęki oswajać, wytłumaczać, jakoś sobie układać w głowie. Jednym z takich teoretyków, znaczy głównie praktyków, ale teoretyków horroru także, jest oczywiście Stephen King, który w swoich pracach teoretycznych właśnie bardzo często pisał o tej terapeutycznej funkcji horroru, więc ja bym zaczął od Stephena Kinga, autora
1: bardzo cię proszę
2: doskonale znanego, wydawanego, wciąż pracującego i piszącego nowe książki, w związku z czym naprawdę jest w czym wybierać. Ja sobie pomyślałem, że przypomnę sobie jedną z jego najbardziej klasycznych książek i w moim odczuciu, chyba nie tylko moim, jedną z najlepszych, czyli powieść znaną u nas pod dwoma tytułami, Cmentarz dla zwierzaków albo Cmentarz zwierząt z błędami ortograficznymi, czyli bardzo klasyczną, dawną już powieść Stephena Kinga, której akcja dzieje się w pewnym domu, ten dom jest na uboczu, blisko bardzo ruchliwej drogi i przez większą część tej powieści, dobra, może nie większą część powieści, ale przynajmniej tak z połowy, tam się nic nadprzyrodzonego ani horrorowego za bardzo nie dzieje. Czyli mamy historię zwykłego człowieka i jego rodziny, ale tam powoli narastają pewne lęki najzwyklejsze, dotyczące życia codziennego, dotyczące dziecka, dotyczące takiej jakiejś stabilności, bezpieczeństwa i potem powoli okazuje się, że wkracza tam groza, która ściśle związana jest z pewnym starym indiańskim cmentarzem, na którym chowane są zwierzęta. Znakomicie pozwala zobaczyć, jak używa się grozy po to, żeby tę grozę wewnątrz nas jakoś okiełznać. Uznać.
1: Z okazji 50. rocznicy śmierci Stanisława Grochowiaka Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił wszystko.
2: Wszystko.
1: Wszystko, absolutnie wszystko i muszę powiedzieć, że jak ja sobie myślę
2: o ale to nie napawa cię grozą.
1: I nie, wręcz przeciwnie, gigantyczną radością. Wszystkie prozy i wszystkie wiersze Stanisława Grochowiaka, no to jest poeta, który jest ojcem polskiego turpizmu, chyba tak trzeba powiedzieć.
2: Turpizm, na pewno czyli poezji, która jakby nie patrzeć, eksploruje no właśnie grozę i straszność.
1: Czy by nie powiedzieć, że jest polskim Stephenem Kingiem? Kingiem nie jest.
2: Chyba
1: ponad
2: nie.
1: Wszelką wątpliwość. No te wiersze są głęboko rzeczywiście przejmujące. Częściowo znane, częściowo nie. Rzeczywiście Anna Romaniuk tu dokonała gigantycznej roboty edytorskiej. Natomiast w dwóch ostatnich tomach dostajemy całą prozę z legendarnym Trismusem, no ale też rzeczy, o których istnieniu, muszę przyznać, w ogóle nie wiedziałem, czyli fragmenty niepublikowanych wcześniej próz, które tu no, w przepięknym też edytorsko czteroksiągu dostajemy zebrane i opublikowane po raz pierwszy.
2: Grze strach nie czytać.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej piątki, w której mówimy o literaturze grozy, bo ona pozwala grozę z życia takiego prawdziwego odsączać, odegzorcyzmować. Czas teraz na tom, który ukazał się stosunkowo niedawno. To jest 10. tom z serii opowieści niesamowitych Państwowego Instytutu Wydawniczego. Dość specyficzny, bo mający jednego, nie takiego oczywistego patrona.
2: A tak naprawdę dwójkę, bo Miron Białoszewski i Jadwiga Stańczakowa, w sumie ja nie wiem, dlaczego Jadwiga Stańczakowa się na okładce nie pojawiła. To jest tom, antologia, która została ułożona bardzo dawno już temu i ona powstała, tylko powstała nie w formie książki, tylko w formie kaset.
1: Książki mówionej, mówiliście.
2: Tak, książki mówionej. Zresztą ta książka mówiona, kasetowa i jest tutaj oskanowana, można ją obejrzeć i można jej posłuchać, bo ta książka ma w sobie też link do pliku audio. Mamy tu kilkanaście bardzo klasycznych, ale bardzo różnych opowiadań
1: grozy. To jest prosto autorski wybór tej pary, którzy powiedzieli, to są nasze najulubieńsze opowiadania, niesamowite.
2: I to są dokładnie takie grozy, o których mówiliśmy w pierwszej połowie audycji, czyli one są groźne inaczej, groźne w sposób nieoczywisty, groźne
1: Lem
2: w taki
1: jest
2: budujący. Jest tu Lem, jest tu Edgar Allan Poe, aż
1: tak,
2: z czterema tekstami. Jest tu Graham Greene z dwoma świetnymi opowiadaniami i jest nawet taka niekonieczna, ale zastanawiająca groza pulpowa.
1: Na koniec klasyk włoski, który trafia do nas po raz pierwszy, znaczy pewne jego rzeczy znaliśmy wcześniej, ale tę powieść poznajmy dopiero teraz, Tommaso Landolfi. Opowieść jesienna, malutka powieść, a może długie opowiadanie, no ale wydawane odrębnie. W przekładzie Anny Wasilewskiej ukazała się właśnie nakładem Oficyny. I to jest rzecz bardzo stosowna zarówno do tematu naszego dzisiejszego, czyli grozy, jak i do pory roku jesiennej. Jest to w pewnym sensie klasyczna opowieść gotycka. Żołnierz, właśnie taki samotny, który ucieka przed oddziałami wrogimi, trafia do opuszczonego domiszcza, w którym najpierw mu się wydaje, że nikt nie mieszka, potem okazuje się, że mieszka tam pewien dziwny starzec i błąka się po pustych pomieszczeniach, klasyczna sceneria gotycka właśnie. No i z czasem zaczyna odkrywać pewną tajemnicę. Coś tam się dziwnego w tym domu dzieje i pewnie państwo się spodziewacie słusznie, że będzie tam jakaś kobieta. Lecz to prawdziwa kobieta, czy to widmo, to się wszystko okaże z czasem. To jest bardzo smakowite. Z jednej strony bardzo klasyczne, z drugiej strony ma ciekawie współcześnie jednak postawione akcenty. No a Landolfi jest w ogóle pisarzem absolutnie wartym poznania, bo to jest taki wielki oryginał. Włoska literatura XX wieku miała paru takich oryginałów, a ten jest rzeczywiście jednym z nich. Gdzieś by go można koło Lampedusy może postawić, w sensie taki trochę jakby nie dzisiejszy, a zarazem bardzo dzisiejszy twórca. Opowieść jesienna jest absolutnie czarowna. Jest nie groza, ale taka dyskretna i to nie jest książka, po której nie możemy spać i krzyczymy w nocy.
2: No, a takie książki w naszej audycji się znalazły. Generalnie przestraszyliśmy państwa odrobinę, ale
1: staraliśmy się w każdym razie.
2: Intencje mieliśmy szczytne.
1: Jak zawsze.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
3: Twoja prywatna sala kinowa. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Tu Radio RMF Classic.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźnie.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Alek zrobił zdziwioną minę.
2: Chyba pobyt w areszcie ci zaszkodził, Maksiu.
1: No a parsknął znacząco, ale nawet nie spojrzał na brata. Obawiał się, że kiedy zobaczy te kłamliwe oczka, nie zdoła się powstrzymać i po prostu go uderzy. Wolał tego uniknąć, bo nie miał ochoty wracać do baki. Przyspieszył kroku i skierował się na przystanek.
2: Czekaj, podrzucę cię!
1: Krzyknął za nim Alek. Był wielce zadowolony z przebiegu wydarzeń i Noah westchnął zniechęcony, bo wiedział, że Alek będzie teraz zgrywał kochającego braciszka. Bez łaski, wyburczał. Ruszył do pierwszego autobusu, który podjechał. Wskoczył do niego, nie sprawdzając, dokąd jedzie. Bardzo starał się nie patrzeć w stronę parkingu, na którym wciąż stało Porsche Alka. Wiedział, że musi zachować spokój i nie wolno mu zrobić niczego głupiego. Trasa autobusu nic go nie obchodziła. Już na następnym przystanku wysiadł, wezwał Ubera i zamówił kurs do swojego mieszkania. Strażnik w recepcji powitał go szerokim uśmiechem, jakby Noah wrócił z egzotycznych wakacji, a nie przymusowych wczasów na dołku w komendzie, o czym trąbiły wszystkie stacje telewizyjne i internet.
2: Ma pan gościa?
1: Zameldował i tak obrócił książkę Wejść do budynku, żeby Noah mógł odczytać nazwisko Leny Silewicz w jednej z ostatnich rubryk. Ile razy przychodziła? Zainteresował się Noah, przesuwając po blacie banknot 50-złotowy, ale strażnik zwrócił mu go z szerokim uśmiechem, co Noah upewniło, że jego brat dał mu znacznie więcej za szpiegowanie. Podcaster patrzył, jak ochroniarz przykłada strony i wskazuje nazwiska osób, które odwiedziły jego mieszkanie. Lena była tylko raz, w dniu, kiedy poprosił ją o odłączenie urządzeń z chmury. Za to jego brat padał codziennie. Rozwścieczyło go to, chociaż zdawał sobie sprawę, że Alek ma klucze. Apartament został zakupiony na jedną z firm Gubernatisów. No a nie miał więc do niego żadnych praw. Nie spodziewał się jednak, że brat posunie się do takiego złamania etykiety. Jak gdyby ich matka żyła, nigdy by sobie na to nie pozwolił. Nawet siostra uprzedzała wcześniej, jeśli chciała odwiedzić Noah. Podziękował strażnikowi skinieniem. Skierował się do windy, a w głowie układał, co powie policjantce, kiedy ją zobaczy. Nie umawiali się na spotkanie, ale musiała wiedzieć, że dziś go wypuszczają i nieprzypadkowo się tam pojawiła. Otworzyła mu zarumieniona i z błyszczącymi oczami. Na głowie miała burzę rudych loków. Skrzywił się z niechęcią, bo wolał ją w tych miodowych, prostych i długich, w których widział ją na konferencji prasowej. Zdrową ręką nerwowo odgarniała z twarzy pomarańczowe fale i domyślił się, że dyskretnie sprawdza, czy peruka znajduje się we właściwym miejscu. Była ubrana w biały t-shirt i luźne dżinsy rozkloszowane na dole. Stopy miała bose, więc od razu zauważył, że paznokcie pomalowała na czerwono. Jej złote, płaskie sandałki stały przy drzwiach.
2: Pomyślał, że jak na nią jest nadzwyczaj wystrojona.
1: Czyżby dla niego tak się wyszykowała? Strasznie długo cię trzymali, powiedziała zamiast powitania. Już myślałam, że coś poszło nie tak.
2: Hej.
1: Pochylił się i cmoknął ją w policzek. Dotknął jej ramienia i poczuł, że się spięła. Mimo tego nie wypuszczał jej z objęć. Od zapachu kwiatów aż zakręciło mu się w głowie.
2: Nie spodziewałem się tutaj ciebie, skłamał.
1: Naprawdę? Zdziwiła się i odsunęła wreszcie na bezpieczną odległość. Sądziłam, że jak wyjdziesz, zechcesz ze mną porozmawiać.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.